Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Скатва.
1: В poszukiwaniu szczęścia, szczęścia, w poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.

0: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę poczujemy oddech lata i choć to jesień, to na termometrach w niedzielę powyżej 20 stopni. Dzisiaj nieco gorzej, 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy i choć słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem, to będziemy mieli wzrost zachmurzenia i możliwe przelotne opady deszczu. Z tym, że dzisiaj tego deszczu niezbyt wiele, ale jutro będzie go sporo. Jutro 16 stopni w ciągu dnia i słońca raczej nie zobaczymy. Teraz większy ruch w Gdyni na Chwaszczyńskiej, 10 lutego, druga dąbka, więc tutaj zwalniamy.
0: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Jest szósta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Alerty RCB znów trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To reakcja na rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni operuje lotnictwo. Tymczasem mocne słowa o polityce Kremla padły na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Warszawa nie dąży do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie w Ukrainie i działaniach Rosji.
3: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
2: Wcześniej na forum ONZ głos zabrał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Sergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Takie słowa szef polskiego MSZ-u skierował do Sergieja Ławrowa. Wojsko szuka obiektu latającego w okolicach Malborka. Obiekt nadleciał znad obwodu królewieckiego i został wykryty przez polskie systemy. W rejonie Żuławki Sztumskiej działają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Więcej informacji Michał Rawa.
4: Zgadza się, dzień dobry. Na razie nie jest jasne, co to za obiekt. Wojskowi ze względu na prędkość i tor lotu podejrzewają, że to balon, ale mogło być to też stado ptaków. Obiektu nie zauważyli piloci myśliwców MiG-29, które zostały wysłane na miejsce, dlatego poszukiwania rozpoczęto na ziemi.
5: Stąd też działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na miejscu, którzy sprawdzają teren, czy żeby wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie i czy cokolwiek mogło rzeczywiście tam upaść.
4: Mówi nam Jacek Gorszewski z Dowództwa Operacyjnego Polskiej Armii, który podkreśla, że są to działania prewencyjne.
2: Warszawa szykuje się na maraton. W najbliższą niedzielę ulicami stolicy pobiegnie prawie 14 tysięcy osób. Trasa 48. Maratonu Warszawskiego poprowadzi przez 7 dzielnic.
6: SK2 Sport.
2: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy. Z turnieju odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi, a Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzyń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę.
7: 6:30, czułe dzień dobry, dzień się dobry. Z Państwem. Wstaliśmy, jesteśmy, to jest już...
8: Nie wiem, jakim cudem rzeczywiście
7: pierwszy
8: się
7: sukces.
8: Tak.
7: Już pierwszy sukces za nami, kolejne sukcesy przed nami.
8: Ogólnie jak uważacie, że to będzie zły dzień, to proszę sobie afirmować, że to będzie dobry dzień, podobno działa. To jest ostatnio takie modne, że jak masz pieniądze, to sobie afirmuj, że masz.
7: Jakie ładne słowo, afirmuj.
8: No.
7: A afirmuj.
8: Afirmuj. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy. To będzie ładny dzień. Mam dużo pieniędzy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Przez najbliższe 3 godziny będę to afirmował. Zobaczymy przed 9, czy mamy jakieś pieniądze. No.
7: Nie chce mi się jeść. Nie chce mi się jeść.
8: Nie da rady.
7: Nie chce mi się jeść.
8: No.

0: jest dwójka i będzie tango. W sensie macie dwójkę naszą poranną, proszę bardzo, zróbcie z nią co
1: chcecie. Żadnej innej wam dzisiaj już nie potrzeba.
0: Zróbcie z nią co chcecie. 10 minut po 6, Wojda Jarząbek, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj mamy dwa fajne święta, na 24 września przypadają. Pierwsze to coś dla ciebie. Ty, ciesz się, że nie jesteś kobietą. Ja go doskonale znam i wiem, że nie dałby rady.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest dzień stylistów rzęs.
0: Powiedz państwu, jaki masz lęk.
1: Znaczy, no, mój lęk jest taki, że nie lubię, jak ktoś mi wkłada coś do oka. Ale... Nie lubię, jak ktoś sobie wkłada coś do oka.
0: Ale...
1: Nie lubię patrzeć, jak ktoś robi coś z okiem.
0: To zobacz, ja potrafię dotknąć gałki ocznej.
1: Nie? A ja na ciebie nie patrzę.
0: Ale ja wam opowiem anegdotkę. Kiedyś mieliśmy sesję do radia, taką zdjęciową. Były te panie wizażystki, były no te od pani od ubrań, dali nam ubrania i malowali nas przed sesją zdjęciową. Jarząbek nie dał się pomalować w okolicach oczu. Nie było szans, żeby tam dotrzeć jakimkolwiek pędzelkiem, czymkolwiek.
1: Jak ci patyk wsadzają w oko, to...
0: Ale to nie było w oko.
1: Sadyzm.
0: To było blisko oka.
1: To nieważne.
0: Dobra, a jak masz chore oko i kropelki potrzebujesz?
1: Nie da rady. Nie, nie, no to nie. Miałem kiedyś chore oko. Raz w życiu chyba miałem chore oko. I rozpłakałem się, jak musiałem te kropelki włożyć. Nie dało rady.
0: Jak dziecko po prostu. Jak dziecko. Czyli to jest taki twój lęk, tak?
1: Ej, no tak, no ale twoja żona też jej zakraplałeś oczy, to musiałeś obrzucić.
0: No dobrze.
1: No to widzisz?
0: No dobrze,
1: no to
0: ale...
1: nie tylko ja tak mam.
0: No ale mężczyzna, 40 lat chłop ma i boi się, że ten...
1: Oko
0: że
1: jest... Oko jest najczulszym organem mężczyzny zaraz po tym drugim.
0: Zaraz po tym drugim oku.
1: Zaraz po tym drugim.
0: No, dobra, słuchajcie, może idźmy w to. Może wy macie jakieś nietypowe
1: lęki.
0: Nietypowe lęki. To o tym dzisiaj porozmawiamy. O nietypowych lękach. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Oczywiście zapraszamy też, żeby nagrać się głosówkę na Messengera. Będzie też nam bardzo miło. Sekretarki jeszcze nie odblokowałem. Nie dzwońcie jeszcze, bo się dodzwonicie do sekretarki, a przecież chcecie się dodzwonić do nas, prawda? No, jak więc ktoś, już, odblokowane.
1: Jak ktoś chce mnie na przykład przestraszyć, żebym sobie poszedł, nie? To mówi kij ci w oko, a po prostu
0: I ty już odwracasz się i idziesz. Dobra. Czy macie jakieś nietypowe lęki? Dajcie znać.

0: Nie, no ta kaseta z lat 2001-2002. Może trzy to było, mi się kojarzy.
1: To fajny kawałek.
0: Miałem całą kasetę, ich troje i ten utwór właśnie był. No to chyba jedna płyta, bo jeden album był zgrany. Nie, zgrany, bo to się wtedy zgrywało z magnetofonu na magnetofon.
1: Po trzy razy na jedną kasetę się jedną piosenkę
0: nagrywało.
1: A im
0: więcej zgrywałeś, tym gorsza jakość tam później była.
1: Tak, ale to jakość nie była wtedy najważniejsza.
0: Dobra, ale nie
1: 19:20 po szóstej, moi drodzy, dzisiaj o lękach rozmawiamy. Ja się boję, jak ktoś sobie coś do oka wsadza, a Wioleta się boi, jak?
0: Cześć, Wiolu.
2: Cześć.
0: Masz nietypowy lęk, prawda?
2: Bardzo nietypowy.
0: No, słuchamy.
2: Jestem kierowcą, bo dojeżdżam do pracy. Mm-hmm. I moim lękiem jest lęk przed badaniem alkomatem.
1: Nie lubisz dmuchać w balonik, tak zwany.
0: Nie,
1: tak?
0: Nie ma już baloników. To,
1: no,
0: już,
1: to się tak mówi,
0: no,
1: wiesz.
0: No potocznie.
2: Właśnie ten taki odległościowy.
1: No właśnie, bo chciałem się zapytać dokładnie, przed którym alkomatem się bardziej boisz. Rozumiem,
2: przed tym odległościowym.
0: Tym, co trzeba tak dmuchnąć z daleka.
1: Ta żółta pałka.
0: Tam
1: tak?
0: się
1: tak,
0: świeci na zielono tak, albo na tak, czerwono.
1: A wiesz, tak. Ja też mam przed tym trochę lęk? Bo ja na przykład mam taki detergent do rąk na bazie alkoholu w samochodzie, prawda? Mam spryskiwacz do szyb, jak sobie sprysknę, to tak jakbym wyszedł w piątek po dobrej imprezie,
0: to
1: nie?
0: To właśnie. Nie? I jeszcze teraz, jak masz dziurkę w szybie i wpadnie coś do buzi.
1: I weź, jak cię teraz schaltują. Przecież tam będzie te wszystkie lampki na czerwono, to one po prostu się będą przez cały miesiąc spaliły.
0: Albo jakiegoś mocniejszego takiego mentolowego cukierka
1: zjesz, nie? No, to rzeczywiście, no jest ten lęk. Rzeczywiście.
2: No dla mnie to jest po prostu trauma, bo ja nie piję alkoholu w ogóle.
0: Aha.
2: A dlaczego się boję, nie wiem.
0: No właśnie, ja wiem, bo człowiek fermentuje od środka, no.
1: Możliwe, też tak
2: może.
0: A w pewnym wieku już fermentujemy od środka.
1: A jak często masz kontakt z taką, wiesz, tą...
0: Substancją.
1: Nie substancją, tylko tym.
0: A alkomatem.
1: Alkomatem, no.
2: Powiem wam, że tam, gdzie dojeżdżam do pracy, dość często w poniedziałki jest tak zwany rękaw.
0: Okej. Okay.
2: Jak są jakieś długie weekendy,
0: no tak, sprawdzają,
2: nie wiem, koniec roku szkolnego, czy tam koniec wakacji. I ja już ten poniedziałek, gdzie wiem, że może to być, to po prostu...
1: I zmiasz trasę.
0: Okej.
1: Wiesz co, jakbyś
2: najlepiej zdalną wtedy wbrać.
1: Jakbyś często jeździła, to już się z tymi policjantami by się zaznajomiła. Oni by spojrzeli, pani Wioletka jedzie. Dobra, pani Wioletko, pani już dmuchała w zeszłym tygodniu.
0: Wiola, powiedz jeszcze, na jakiej trasie jeździsz? Skąd, dokąd?
2: Miejscowość Wełtyń do Gryfina.
0: Okej, i na tej trasie dzisiaj stali, czy nie?
2: Nie.
0: Nie stali. No to już, jak ktoś by jechał podobnie.
2: To słychać po głosie, to ma...
0: Już jest radość, jest pięknie. Wiolu, dziękujemy ci ślicznie. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. 726-826-826. Przypominamy, to nasz numer telefonu. SK2.
1: Albo Messenger, tam też można się zgłaszać. Dzisiaj rozmawiamy o waszych nietypowych lękach.

0: Badania potwierdziły, że małże wyróżniają się największym stężeniem żelaza, jodu, cynku i witaminy B12.
1: Niewyraźnie piszą ci lekarze, że nie mogłeś odczytać. Nie wiem, czy to się liczy. Chyba nie. Co prawda, małż nie jadam,
0: tak?
1: Ale mam w lodówce cztery perły.

0: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to power piątek!
12: Tylko 25 września filet z łososia norweskiego 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
15: 24 września, 267 dzień roku. Dzień trwa 12 godzin i 9 minut, a zachód słońca 28 minut przed 19. Być może będziemy mogli to zobaczyć, bo dzisiaj będzie sporo słońca nad Trójmiastem, aczkolwiek to słońce będzie chowało się za chmurami i możliwe też przelotne opady deszczu. Jutro tego deszczu zdecydowanie więcej, jutro 16 stopni w ciągu dnia. W niedzielę będzie nieźle, bo zobaczymy powyżej 20 stopni w Trójmieście. Teraz większy ruch na Undruga, Morskiej Wiśniewskiego do Centrum, Śląskiej 10 lutego w Gdyni, więc tutaj uważamy na siebie.
14: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
16: Minęła 6.30. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dwie osoby nie żyją, a 6 zostało rannych. To po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. bloki, prywatne budynki i szpital położniczy. Pod gruzami mogą być ludzie. Trwa akcja ratunkowa. Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. 5 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 34-latek wpadł w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna miał udostępniać konta bankowe, na które trafiały pieniądze z oszustw. Prokuratura oskarżyła go też o udział w grupie przestępczej, pranie pieniędzy i groźby. Był poszukiwany od 2021 roku. Grozi mu 10 lat więzienia. Dar Młodzieży wrócił do Gdyni po 5 miesiącach rejsu. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Okręt spędzi teraz w Gdyni kilka najbliższych dni.

0: ale ważne, że się z rana zadzwoni. Jak się zapomni przed snem, to zawsze się potem przypomni. 20 minut zostało nam do godziny 7.
1: Jak rano dzwonisz, to czasami no... niebezpieczne jednak.
0: No różnie może być. Tak. Dobra, ale wrócimy jeszcze do tego tematu. Mamy nasz kącik, w którym sprawdzamy, co się działo w innych latach, ale tego samego dnia, który mamy dzisiaj. To się nazywa kącik odkurzający.
1: Gdyby działo się to w wieku XX, to bym powiedział, że w 1912, ale nie, bo to był 2012. I uwaga, wtedy to firma Faxon Technology Group, pracująca m.in. dla Apple'a, zawiesiła na jeden dzień produkcję w swym zakładzie w Chinach z powodu bójki, w której wzięło udział, bagatela, około 2000 pracowników.
0: 2000 pracowników.
1: Jakaś mała firemka pod miastem. Do zajść doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek na terenie fabryki w mieście Taiwan na północy Chin. Agencja Xinhua podaje, że sytuacja panowana dopiero po około 10 godzinach.
0: Czyli 2000 pracowników i 10 godzin. Bili się 10 godzin.
1: Polska agencja prasowa tak pisała 24 września 2012 roku.
0: Czyli ta bójka była w 2012, to już będzie 14 lat od tej bójki. Ciekawe, czy od tego czasu w Chinach coś się zmieniło.
1: No to znaczy powiem tak, moim zdaniem to nie była bójka, tylko to była integracja.
0: A czemu trwała aż 10 godzin?
1: Nie pytaj, co się dzieje na integracji, zostaje na integracji. Z tym, że czasami integracja zostaje też na twarzy, tak, nie? W tym przypadku konkretnie gdzieś tam pod okiem pewnie
0: tam, gdzie
1: została.
0: Masz najczulszy punkt. Tak, tam właśnie.

0: 10 minut zostało nam do godziny 7. SMS-y wpadają na 7268 26 86.
1: Witajcie! Tak się zaczyna SMS-y. Witajcie! Mój nietypowy lęk to pępki. Szczególnie takie wystające. Nie wolno ich dotykać, bo się rozwiążą. Pozdrawiam serdecznie. Ale coś w tym jest.
0: W sensie wypukły pępek, tak jak jest. Wystaje.
1: Ale no przecież to jest nienaturalne po prostu, jak pępek jest wypukły. Przecież to rzeczywiście może wylecieć coś z niego.
0: Wklęsły jest spoko. Wklęsły są paprochy, nie?
1: Oczywiście. I nudzi ci się, zawsze sobie coś wygrzebiesz, nie do roboty.
0: Mój młodszy synek Maroczek, tak? No. I już się nauczył, że warto tatusiowi tam pogrzebać, bo coś znajdzie.
1: A twój ma wklęsły czy wypukły?
0: Wszyscy mamy wklęsły.
1: Wszyscy macie,
0: wszyscy.
1: No.
0: Ale miałeś taką obawę też, jak dziecko się urodzi, jak chodziliście do ginekologa, a zobaczy pan tam, jak, czy pępek będzie wklęsły, czy wypukły.
1: Nie pomyślałam o tym. Dopiero później nie da się. Podobno się nie da.
0: Podobno
1: tak.
0: To genetyka. Nie przeskoczysz. Albo możesz mieć wklęsły, albo możesz mieć wypukły. To...
1: Dobrze, że żeniako kartkę wiązali.
0: Tak. Są też telefony. Jakie macie lęki?
2: Witam. Moim największym lękiem to jest klaustrofobiczny lęk. Boję się małych, zamkniętych pomieszczeń. Przykładowo. Wychodzę do sklepu monopolowego, sklep jest zamknięty. I trauma gotowa. SK2.
1: Rafał z Łodzi, dziękujemy ci bardzo. Też się tego boimy.

0: będę słuchać.
1: A nas warto słuchać. Warto słuchać Eski 2 i Wajdy Jarząbka, bo stówę chcemy rozdać, jak zawsze po siódmej. Ściemnia się w Esce 2. Będzie nasza zabawa, do której już teraz można się zgłaszać.
2: I wiecie co? I to jest najlepsze, że my w tym momencie nie ściemniamy. Rzeczywiście, później będziemy ściemniać.
1: Tak, wy teraz mówimy prawdę.
2: I wy będziecie musieli później ocenić, który z nas ściemniał, a być może obydwaj ściemniamy. Tak czy inaczej, stówka do zgarnięcia, jeżeli wam się uda sprawić tak, że traficie, kto z nas ściemniał.
1: Jeśli jesteście dobrzy we ściemy, no to napiszcie nam jakoś ściemę i ściemą się zgłaszamy do naszej zabawy Ściemnia się.
2: 726-826-826, tam wysyłacie SMS-y. Można też przez Messengera, tylko zostawcie numer do siebie. Eska.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: AAA Auto. Teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
9: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
8: I w ekstra cenie, to rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Dzisiaj Światowy Dzień Morza, a że pogoda raczej będzie sprzyjać dłuższym spacerom, bo bez silnego wiatru i są szanse na to, że dzisiaj będzie sporo słońca, to warto wybrać się nad brzeg Bałtyku. Deszcz też dzisiaj możliwy, z tym, że opady występujące lokalnie i raczej niewielkie. Jutro natomiast zdecydowanie więcej deszczu, słońca raczej nie będzie, na termometrach 16 stopni. W sobotę 17 stopni, niebo będzie zachmurzone, ale padać nie będzie. Teraz z Słowackiego i Żołnierzy Wyklętych, spacerowa Chłopska, Czarny Dwór, uważamy na siebie w Gdańsku.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Eksplozje było słychać także w Łódzku, niedaleko polskiej granicy. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano polskie myśliwce. W studiu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakub, Rosja wydaje się głucha na apele o zakończenie eskalacji.
15: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
16: Sergiej,
15: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
16: Enough is enough.
15: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał.
17: Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
15: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
14: Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
18: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
14: Mówi Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Studenckie życie coraz droższe. Według raportu Związku Banków Polskich na utrzymanie trzeba wydać już ponad 4000 zł miesięcznie. Najwięcej pieniędzy studenci wydają na mieszkanie lub akademik.
11: Polska 2 Sport.
14: Kamil Grabara już po operacji. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Polak podziękował za wsparcie i wszystkie wiadomości. Czeka go około 7 miesięcy przerwy. W reprezentacji zastąpił go Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista dziś zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chinach. To pierwszy mecz od początku września i występu w US Open. A rywalem Hurkacza będzie Aleksander Szewczenko. Początek spotkania około godziny 11.
19: Dwie minuty po 7.
20: Pecha ma ten nasz Jan Urban. Pecha ma strasznego, że tak tych bramkarzy gubi, no.
19: No, ale bramkarzy zawsze mieliśmy dobrych. Jak nie będzie ten, to będzie następny,
20: oczywiście,
19: nie?
20: Że tak. No. Panie Janie, no. Proszę się wybrać w piątek wieczorem, na przykład w Warszawie na Mazowiecką.
19: Tam jest dużo bramkarzy.
20: Tam jest Zagłębie Klubowe, tak jest.
11: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2.
20: Tylko nie w obuwiu sportowym.
19: A ja polecam Jarząbka panu Urbanowi.
20: Naprawdę?
19: Tak, gruby na bramkę.
20: Cholera, wiedziałem, że to powiesz.

0: Pamiętaj mnie.
1: Dziękujemy Sarsie za tą jeszcze pachnącą świeżością piosenkę. 9 minut po 7. Wesce 2 teraz o systemie kaucyjnym.
2: Lizbona, to jest Portugalia, to jest tam, gdzie się urodził Cristiano Ronaldo. Chciałem
1: tak,
2: powiedzieć,
1: no i w takim kraju, w którym się urodził Cristiano Ronaldo, takie rzeczy.
2: Burmistrz Lizbony, pan Carlos Mendes. No tak, zaapelował do rządu o wycofanie się z obowiązującego od nich od kwietnia systemu kaucyjnego.
1: A to Moedas.
2: No, czyli wiecie, kupujecie picie w tym, w sklepie, a butelkę trzeba zwrócić. I w Lizbonie im się to nie podoba.
1: Nie podoba, bo u nas jest 50 groszy, to tam jest pewnie 50 centów.
2: Tak, czy inaczej.
1: To jest 4 razy tyle.
2: Pan Mendes twierdzi, że przez to w stolicy zapanował chaos.
1: No.
2: Że doszło nawet do kradzieży butelek. Ludzie okradają butelkomaty, wybierają puste, plastikowe butelki, wyobraźcie sobie. No i pan Carlos twierdzi, że nie, no to zrezygnujmy z tego, no nie róbmy jaj, no nie róbmy cyrku, no.
1: Przecież takie wygrzebywanie ze śmieci butelki to czysty zysk. To jest realna kasa. Czy ty wiesz, co się stanie, jak oni zrezygnują z tych butelkomatów?
2: No jak to co? No pewnie będą wtedy pieniądze, no, przepalać. No. SK2.
1: Ale tam jest ciepło.
2: Na co zrobić z butelką innego, no.
1: Ciekawe, czy mają piece kaflowe.

0: Daj mi znać.
1: 16 minut po godzinie 7. Dzień się robi krótszy, noc się robi dłuższa, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: Ale to tak naprawdę nie o tym, to też już była ściema. Bo to o naszej nowej zabawie. Kto ściemnia? Kto ściemnia? Ściemnia Jarząbek, ściemnia Wajda, czy ściemniamy... Oboje. To zadanie.
3: Albo obaj nawet.
1: Albo nawet obaj, albo obydwaj.
3: Zawsze mam z tym problem, wiesz? Żeby to dobrze powiedzieć.
1: Ja słyszałem, że oboje to są w filharmonii. Kiedyś. takie sformułowanie.
3: A napoje w sklepie.
1: Ania dzisiaj będzie zgadywała, kto.
3: No, kto ściemnia.
1: Kto ściemnia, no. Cześć, Aniu.
4: Cześć.
1: Proste jak budowa cepa. Jedno sformułowanie mówi Jarząbek, jedno sformułowanie mówi Wajda. I masz odgadnąć, kto z nas ściemnia. Możemy też ściemniać, jak już wspomnieliśmy, oboje.
3: Obydwaj.
1: Które są w filharmonii. Jasne?
4: Jasne.
1: Dobra, jak powiemy obydwa stwierdzenia, to zadajemy pytanie, kto ściemnia i masz na odpowiedź 3 sekundy. Jasne?
4: Jasne.
1: Zgadniesz, no to stuwa jest twoja.
3: Dobra, no to Jarząbku, czyń swoją powinność, czyli ja. I już ci czytam dzisiejsze zdanie przysługujące mi. Uważaj, większość alkoholu z organizmu jest wydalana z moczem i potem.
1: Teraz ja, czyli Wajda. Nintendo zostało założone w XIX wieku. Kto ściemnia?
3: Pierwszy ściemnia, tak?
1: No, pierwszy powiedziałaś, tak?
3: Pierwszy ściemnia.
1: Czyli, że ściemnia Jarząbek,
3: tak?
4: Tak.
1: No to uwaga, sprawdzamy. Jest! Zgadłaś! Stuwa jest twoja!
3: Stuwa twoja. Proszę, jaki zarobek szybki, łatwy i przyjemny. Rzeczywiście.
1: A skąd ty to wiesz, Aniu?
4: Ja jutro do pracy nie pójdę chyba.
1: Ale Ania, skąd ty to wiesz, że większość alkoholu z organizmu jest
4: Właśnie nie, bo jestem niepijąca, strzelałam.
3: To ja tylko powiem, dobrze, że tylko 2-10% alkoholu opuszcza ciało przez pot i mocz, a reszta, ponad 90%, jest metabolizowana przez wątrobę.
1: A ja chciałem ciekawostkę o tym Nintendo powiedzieć, bo ja mówiłem prawdę. Rzeczywiście firma Nintendo powstała w XIX wieku, bo w 1889 roku, a początkowo produkowała tradycyjne japońskie karty do gry.
3: Czyli zanim zaczęła konsolę produkować, to najpierw produkowała karty
1: do gry. No. Proszę
3: kto
1: bardzo.
3: Kto gra w karty, ten ma łeb w darty. Kto gra w ściemnia się, ten ma stówkę z
1: rana. Tak jak Ania. No. Pozdrawiamy.
2: Ściemnia.

0: 24 minuty po siódmej. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2 i 100% polskiej prasy.
1: No tak, doniesienia mamy. Elektrownia powstanie za 10 lat. Polskie elektrownie jądrowe, pisze Super Express, porozumiały się z amerykańskimi firmami w sprawie kluczowych warunków budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej w gminie Choszczewo, województwo pomorskie. Mhm. I ta elektrownia ma powstać już, uwaga, uwaga, niedługo, bo zaledwie za 10 lat.
0: Naprawdę? W 2036 roku?
1: Tak, piszą, przecież nie kłamaliby,
0: no, ale prawda? Ale pierwsze założenia były takie, że rozpoczęliśmy budowę elektrowni w Żarnowcu w 1982 roku.
1: Później mieliśmy ją skończyć w latach 90.
0: Tak, pierwszy blok miał zostać uruchomiony na przełomie.
1: W 2010 miała już być później elektrownia.
0: Tak, później miała być w 2015.
1: I teraz ma być w 2030.
0: Nie, jeszcze
1: prawda?
0: Po drodze było, że obiecali, że w 20 jeszcze będzie gotowa.
1: A jeszcze, później, 20, tak.
0: Jeszcze był później po drodze 24 obiecali, że będzie
1: czyli
0: elektrownia.
1: Czyli to jest taki ten cykl 10-letni.
0: Później obiecali, że w 2033. Teraz słyszymy, że obiecują, że w 2036.
1: Z tymi elektrowniami jest jak z facetem. No, jak obiecali, że będzie elektrownia, to będzie elektrownia.
0: Nie trzeba przypominać co 10 lat.
2: SK2.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
5: GWM. Go with more.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
13: Dzisiaj świętują panie Dorota i Maria, więc wbijajcie do nich na popołudniowe pyszne ciacho. 15 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 10 w nocy. Będzie sporo słońca, więc można też wybrać się na dłuższy spacer. Tylko warto zabrać ze sobą parasole, bo mogą występować przelotne opady deszczu. Jutro tego deszczu będzie zdecydowanie więcej, więc często będziemy sięgać po parasole. Słońca raczej nie będzie, choć do końca wykluczyć tego też nie można. Teraz Armii Krajowej i Jabłoniowa, Kartuska, Budowlanek, Starogardzka. Uważamy na siebie w Gdańsku, bo tu mamy większy ruch.
12: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
14: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków, przyznają specjaliści. W gabinetach pojawiają się też coraz młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, brak aktywności czy niezdrowa dieta. Rekordowa cena za kubek z muminkami. Anonimowy nabywca zapłacił za niego ponad 46 tysięcy euro. To prawdopodobnie najwyższa kwota, jaką kiedykolwiek wydano na porcelanowy kubek z bohaterami muminków. Kubek był tylko testową wersją i nigdy nie trafił do regularnej sprzedaży.

0: No tak, tak tam śpiewali, chuchali, dmuchali w tej Ajszy. Dobrze, dobrze. To też jest zaleta najlepszych polskich hitów. To trzeba umieć chuchać, dmuchać, prawda? 38 po siódmej, pora na to, co dobre, to co znamy, to co było kiedyś.
1: To stare po prostu.
0: Odkurzający.
1: A dzisiaj, niektóre rzeczy stare to dobre. No.
0: Dzisiaj bardzo stare, już ćwierćwiecze minęło. AWS i UW zapłaciły najwyższą polityczną cenę za reformy, które były w Polsce bardzo potrzebne. Skomentował wynik niedzielnych wyborów ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a pisała o tym Polska Agencja Prasowa 24 września 2001 roku.
1: No to ciekawe, ile oni zapłacili za te reformy. Nie wiem, ja wczoraj byłem na bazarze, reformy idą po 20 zł. Opłaca się bardziej niż bokserki. 2

0: Gorąco się zrobiło, że dzwonią na straż pożarną Igo Mrozu, Vito Bambino i ich supermoce na 11 minut przed 8. Tu SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie.
1: A lubimy rekordy i teraz o takim rekordzie chcemy wam się też opowiedzieć, żebyście też polubili rekordy w Szkocji. Znajduje się najwyższy żywopłot świata, wyobraźcie
0: tak,
1: sobie.
0: Tak, rośnie od niemal 300 lat przy szkockiej drodze A93. Średnio ten żywopłot ma 30 metrów wysokości i został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako ten najwyższy na świecie.
1: Tylko że utrzymanie takiej unikalnej atrakcji turystycznej to jest dość kosztowne wyzwanie. Ostatnie przycinanie w 2019 roku kosztowało, uwaga, 90 tysięcy funtów i trwało 6 tygodni oni go strzygli.
0: To ja bym jednak zmierzył, czy rekord tego żywopłotu nie jest gdzieś w Polsce. Wystarczy się przejechać gdzieś, gdzie sąsiedzi się nie lubią.
1: Tam będą największe tuje świata.
2: Eska.

0: A czy wy wiecie? To się okaże dopiero po godzinie 8. Czy macie wiedzę na państwa miasto? Jeśli tak, to zapraszamy. Zagramy sobie o prezent marzeń o wartości 500 zł. Po 8 od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo lub na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, żeśmy sobie teraz rozmawiali o skrzyniach biegów.
0: Nie w samochodach.
1: W samochodach, no. Prawda? Wiecie, jak to się człowiek się nowych rzeczy dowiaduje. Na przykład ja się dowiedziałam, że nie wolno zostawiać samochodu z automatyczną skrzynią biegu na biegu.
0: Na samym P.
1: Na samym P, ponieważ no się
0: czuje skrzynia biegów. Skrzynia. Tak, trzeba zawsze ręczny zaciągnąć.
1: I to jest taka nauka na dzisiaj, którą dostałem, prawda? A jaką wy nauczkę dostaliście dzisiaj, dajcie znać. SK2

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
10: A do końca roku pozostało zaledwie 99 dni. To może warto już zacząć planować Sylwestra tegorocznego? 15 stopni dzisiaj w dzień. Słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem. Mogą występować przelotne opady deszczu. W piątek zobaczymy 16 stopni w Trójmieście w dzień, 11 w nocy. Słońca nie będzie, a deszczu będzie sporo. W sobotę 17 stopni, w niedzielę powyżej 20. Teraz Żołnierzy Wyklętych i Potokowa, Rzeczpospolitej, Starogardzka, Świętokrzyska, Jabłoniowa, Trakt Świętego Wojciecha, Wolniej.
9: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Jest 8, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak, co udało ci się ustalić?
12: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie, a globalną naziemną siecią internetową.
11: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Tę stację eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu w Ukrainie. A na miejscu cały czas pracuje ABW i do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z czasów rządu Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. odpowiadali za kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
13: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
14: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
13: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
11: Polacy coraz częściej wybierają LPG. Ceny paliw rosną, a razem z nimi zainteresowanie instalacjami gazowymi. Na montaż LPG decydują się nawet kierowcy, którzy wcześniej byli przeciwni temu rozwiązaniu. mówi Piotr Zarchi z Energy Gas Polska.
15: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
11: Gaz wciąż bardziej opłacalny dla kierowców. Benzyna może kosztować ponad 8 zł, diesel nawet 9,30. LPG też drożeje, ale nadal jest o połowę tańszy od benzyny.
16: SK2 Sport.
11: Startuje piłkarska Liga Narodów. Dziś pierwszy dzień i od razu hit. Holandia zagra w Amsterdamie z Niemcami. Biało-czerwoni po raz pierwszy wystąpią w dywizji B. Jutro zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Dzień przerwy dla Mai Chwalińskiej. Polka dziś miała zagrać debla w Singapurze, ale jej partnerka Barbora Krajcikowa wycofała się z powodu kontuzji. Jutro Chwalińską czeka ćwierćfinał singla z Elise Mertens.
10: Jejku, kochany, jak mi się miło zrobiło.
17: Że?
10: Sztuczna inteligencja, wiesz co ona pisze?
17: Co?
10: Wajda i Jarząbek. Ich audycja zbiera pozytywne and energetyczne komentarze w mediach społecznościowych za pozytywną atmosferę na rozpoczęcie dnia. Proszę
17: Czy
10: bardzo.
17: Już nigdy na niej nie powiem, że to jest sztuczna inteligencja. To jest prawdziwa inteligencja.
16: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
10: Jak chcecie nam też posłodzić, to ja mam gorzką kawę, przyjmę każdą tonę cukru.
17: Poczekaj, a podziękowałeś sztucznej inteligencji? Bo będzie bunt maszyn, to wiesz, to...
10: Dziękuję.
17: To ona kiedyś się zemści, jak nie podziękujesz. 3,5 minuty po 8.
10: Wiesz, co napisała? Cała przyjemność po mojej stronie.
17: No, jesteś już chroniony za te 50 lat.

0: Prawie 9 minut po 8. Słuchajcie, UOKiK nałożył niemal 2 miliony kary na jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
1: Tak, niedopuszczalna jest praktyka, w której handlowcy bez wyraźnej zgody dopisują do umowy dodatkowe płatne usługi, stwierdził prezes urzędu.
0: Pan prezes to się chyba z choinki urwał. Przecież właśnie na tym polega małżeństwo.
1: No właśnie, teraz pytanie. Czy ślub można zgłosić do UOKiK-u?

0: 14, prawie 15 minut po godzinie 8. Dzisiaj bliźniaczki będą grały.
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Imienne bliźniaczki. Dwie Anety się spotkały. Jedna z Ostrołęki, druga z Pacanowa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dwa dzień dobry, to się wszystko, zgadza. Drogie panie, przypominam zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto tych punktów ma więcej, zgarnia prezent marzeń. Jokery są na kole, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobra. Dobrze. Pierwsza będzie Aneta z Ostrołęki.
6: Czy w prawo, czy w lewo?
5: Prawo.
6: Prawo.
0: Oby nie było dogrywki. No. Dobra, litera W. W jak wiosło. W jak wiosło, 20 sekund, uwaga.
6: Państwo.
5: Watykan.
6: Miasto.
5: Wejherowo.
6: Znana postać.
5: Wokulski.
6: Roślina.
5: Winogrona.
6: Kolor.
5: Wielokolorowy.
6: Zawód?
0: Już po czasie będzie ten zawód.
6: Wielokolorowy.
0: Oj, nie wiem.
6: Ten wielokolor. Wiem, że to chciałaś przycwaniaczyć, ale to czekaj. Kolor. Bo może jest, no, zobaczymy. No.
0: Bo tak to nie mam zastrzeżeń w sumie.
6: No, tutaj nie mógł tego, niestety. Nie, no bo to jest coś, co się składa z trzech kolorów.
0: Anetko. No. Cztery punkty
6: nieźle,
0: lecą do Ostrołęki. Zobaczymy, ile punktów poleci do Pacanowa. Anetko, druga w prawo, w lewo?
5: W prawo,
0: proszę bardzo.
6: Ojejku, ale głośno. Wrzosowy mogła powiedzieć.
0: Wrzosowy, no.
6: Prawda?
0: Wrzosowy.
6: No teraz taki cwaniak jestem, bo już jest, no spokojnie.
0: Trzecia litera alfabetu.
6: A,
0: na tej literze się zatrzymało, czyli litera C. Litera C, Aneto, 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Okay.
0: Jeszcze raz.
5: Czechy.
0: Miasto.
5: Częstochowa.
0: Tytuł filmu.
5: Chłopi.
0: Imię.
5: Cezary.
0: Roślina.
5: Cebula.
0: Potrawa.
6: Cebula też mogłeś powiedzieć, no.
0: Dobra, już po czasie.
6: Czekaj, bo ja tutaj miałem ten film, jaki to był film?
0: Film, poczekaj.
5: Chłopi.
6: No tak, no, byli chłopi, były baby.
0: Musiałem się zastanowić, bo tak mnie zaskoczyłeś. Patrzę, chłopi.
6: No, chłopi.
0: Chłopi, jest film chłopi, adaptacja. Raz, dwa, trzy, cztery, rzutem na taśmę bym powiedział. Prezent marzeń leci do Pacanowa, tam gdzie kozy kują.
6: Brawo, brawo.
0: Aneta, cieszysz się, nie cieszysz się?
6: Aneta zestresowana.
0: Pomimo, że zasięg urywa, to jest sztuka.
6: Ale grać w tej Aneta zestresowana byłaś, co?
5: Byłam.
0: Byłaś, dobrze, wszystko wiemy. A Ostrołęka zestresowana, czy nie?
5: Dużo bardziej niż jak się słucha.
0: Okej, ale brzmisz jakby stoicki spokój w tobie
6: tak jest,
0: panował. Tak jest, Anetko tak. Z Ostrołęki, do ciebie piękne nagrody, pocieszenia lecą od Radia SK2. Dziękujemy bliźniaczkom imiennym, Anetkom. Czekamy na kolejne zgłoszenia już jutro po 8:00 też zagramy.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: Jak się patrzy w lustro o tej porze, ciężko to stwierdzić, że się jest sobą, no ale potem to wszystko jakoś tak magicznym ruchem ręki wraca do normy.
1: Tak zwana tapeta na twarz i do przodu,
0: tego się trzymajmy. No, nie chodzi tylko czasami łyk kawy wystarczy, już jest dobrze. Mam nadzieję, że już jesteście po. 24 minuty po 8.
1: Jest kolejna afera. Afera z Ministerstwem Rolnictwa w roli głównej. Otóż we wtorkowy wieczór w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się pokaz mody. I organizatorzy wydarzenia wynajęli miejsce na komercyjny pokaz i ta sytuacja spotkała się z krytyką niektórych polityków opozycji, którzy twierdzili, no jak to tak? Jak można tak święty budynek, taką świątynię wiejską przemienić na jakiś pokaz mody? Przecież to jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: No dobra, jak tak teraz o tym mówisz, to się nie dziwię temu oburzeniu. Przecież te modelki były ubrane w jakieś bluzeczki, żakieciki, sukieneczki.
1: A co miało być?
0: A przecież to było Ministerstwo Rolnictwa.
1: No tak.
0: Ani jednego modela ubranego na cebulę.
1: A w zasadzie masz rację, no to mieli duże pole do popisu.

0: kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Wrześniowe voucher ubranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Mogą być kłopoty z zaśnięciem, bo pełnia niestety za oknem króluje, no i możemy czuć lekkie podrażnienie, więc za kółkiem też uważamy na siebie. Dzisiaj na termometrach 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy, będzie sporo słońca, ale możliwy też deszcz, więc na drogach ślisko. Jutro tego deszczu będzie zdecydowanie więcej, a słońca zdecydowanie mniej. Natomiast słoneczna zapowiada się niedziela, wtedy na termometrach powyżej 20 stopni. Nowatorów budowlanych Słowackiego, Spacerowa, Czyżowskiego, Adamowicza uważamy na siebie w Gdańsku Szerokiej Drogi.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Jest 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Wybuch uszkodził ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży i śmigłowiec LPR. Są też duże utrudnienia na drodze między Tarnowem a Tuchowem. Nowy dowódca polskich wojsk dronowych, generał brygady Witold Bartoszek, zastąpił na stanowisku generała Mirosława Bodnara. Media informowały, że zmiana może mieć związek z niezadowoleniem MON-u z wdrażania dronów. Resort Obrony przedstawia jednak inną wersję. Po ponad 30 latach oczekiwania ruszają przygotowania do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Nowa trasa połączy istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta. To ma ułatwić mieszkańcom i turystom dojazd na stok.
8: Sama kolej Krynica Express to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
7: Mówi Tomasz Pasieka z zarządu kolei gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.

0: 8:37, więc jest dzwonek oznaczający podróż w czasie. Kolejny kącik odkurzający, przypadający na dziś, czyli co się działo tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. To jest na czasie, bo to się rokrocznie powtarza, znaczy to zgromadzenie się powtarza rokrocznie, ale tu sytuacja z 2013 roku.
1: Prezydent USA. Kto jest prezydentem USA?
0: Teraz Donald Trump.
1: Wszyscy wiemy, a kto był? Na przykład był Barack Obama. I teraz tak, Barack Obama wyznał w poniedziałek, że rzucił palenie ze strachu przed swoją żoną Michelle. Nieoficjalną rozmowę prezydenta z jednym z urzędników ONZ przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego w Nowym Jorku wyłapały włączone telewizyjne mikrofony, podała Polska Agencja Prasowa 24 września 2013 roku. A taki był odważny.
0: No i właśnie do tamtej pory, do 24 września 2013 roku, wszyscy myśleli, że najpotężniejszym człowiekiem świata jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale zapominali, że nawet prezydent USA też ma żonę.
1: I co, może rzucić palenie, jak masz taką żonę?
2: Jest weekend!
0: Jest weekend!
2: Jeszcze jak!

0: Ach, te wilki, które wyją z rana, jak my je lubimy.
1: 11 minut zostało do godziny 9. Słuchajcie, o piłce nożnej, ale nie do końca teraz, bo do niecodziennego zdarzenia doszło podczas powrotu. Jest taki klub w Hiszpanii, Real Valladolid. O, bo to dwa ly to się, że tak i, nie? Valladolid, tak. I ten Real wracał sobie z wyjazdowego meczu. Oni grali z Ceutą. I wracali z tej...
2: wiecie, co się na Ceucie dzieje.
1: Cicho. Wracali z tej Ceuty, po 100 kilometrach podróży zorientowali się, że mają pasażera na gapę. Okazał się nim migrant z Maroka, który ukrył się w podwoziu autokaru. I tutaj jest cytat. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z czymś podobnym. Tak mówi wiceprezes tej drużyny.
2: A tam migrant. A skąd wiadomo, że na przykład nie kupił biletu na mecz i w bilecie był kolejny bilet na przykład na przejazd samochodem?
1: Na przykład.
2: Może to jest jakiś zagorzały kibic tego zespołu, który za tą swoją drużyną pojedzie dosłownie wszędzie, a dokładnie nawet przez 100 kilometrów i to jeszcze pod autobusem, trzeba docenić.
1: Mam wrażenie, że to jest największy transfer tego roku w La Liga.

0: Agnieszka Chylińska brzmi, jakby się niczego nie bała.
1: Niczego?
0: Niczego.
1: Niczego?
0: To jest kobieta nie bojąca się niczego.
1: Bez lęków, żadnych.
0: Bez lęków.
1: Tak myślisz. Nie to, co my.
0: Tak, my dzisiaj o tych naszych lękach rozmawiamy. Ja to się boję, jak ktoś komuś coś wkłada do oka. To jest
1: nie,
0: straszne
1: tobie.
0: Dla mnie.
1: Jak tobie ktoś
0: nie,
1: coś
0: albo
1: do oka.
0: Ktoś komuś też może wkładać.
1: To jeszcze raz popatrz, jak dotykam gałki ocznej.
0: To palec od tego oka. Daleko,
1: mówię,
0: daleko.
1: Nie mógłbyś być kobietą i pozdrawiamy wszystkie stylistki rzęs, bo dzisiaj takie święto jest też w kalendarzu. Wszystkie stylistki, które muszą się z takimi jarząbkami w wersji żeńskiej mierzyć.
0: Drogie panie, jesteście naprawdę wielkie, że nie boicie się sobie robić tego na oczach.
1: No dobra, dobrze, ale lęki są inne, też różne.
0: Czego się wy boicie?
1: Słuchamy.
2: Krzysztof z tej strony, chciałem wszystkich serdecznie od razu pozdrawić, a o nietypowych lękach.
1: No.
2: To jeżeli ktoś puka do mnie o 6 rano równej, serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: ABW, CBA, pozdrawiamy.
0: Tak. Nie, ogólnie jak ktoś puka o 6 rano, to jest nieładne.
1: Nie, ale...
0: Bo to słychać, bo to się niesie przez ścianę.
1: To tak, a z drugiej strony już jest spoko, fajnie.
0: Bo teraz już jest 9,
1: już
0: teraz
1: prawie 9.
0: Teraz można pukać. SK2.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
5: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: No to przed nami pierwszy weekend jesieni. Jaki będzie? Przede wszystkim będzie przypominał nam lato. No, szczególnie niedziela, bo zobaczymy na termometrach w Trójmieście powyżej 20 stopni. Będzie dużo słońca bez opadów. Dzisiaj słońce też będzie przebijało się przez chmury, ale możliwe przelotne opady. Na szczęście niewielkie. Dziś 15 stopni. Jutro 16 stopni, niebo zachmurzone, będzie sporo deszczu, a słońca raczej niewiele. Teraz Czarny Dwór, Kościuszki, Halera, Elbląska, Toruńska, Sandomierska, Jabłoniowa. Uważamy na siebie w Gdańsku. Szerokiej drogi.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. To mogło być podpalenie, na miejscu pracuje ABW. Wracamy do pożaru stacji Starling w Woli Krabowskiej koło Grójca. Według strażaków ogień został podłożony. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówi o możliwym elemencie wojny hybrydowej. Sprawą zajmują się teraz służby. To sprawa, nad którą bardzo intensywnie pracujemy, mówi w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego, co było przyczyną pożaru, jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy.
7: Akcja strażaków zakończyła się o 4:00 nad ranem. To była niespokojna noc dla mieszkańców okolicy. Jak mówi pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji, od rana w miejscowości widać więcej patroli policji.
9: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
7: Dodajmy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem. Jak przekazał minister Marcin Przydacz, politycy rozmawiali w cztery oczy podczas powitalnej recepcji w ramach sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jednym z tematów rozmowy było powstanie stałej amerykańskiej bazy w Polsce.
10: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
7: Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Rozmowa dotyczyła także inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Dodajmy, Donald Trump mówił w ubiegłym tygodniu o postępach w sprawie stałej bazy armii USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział też, że wkrótce ma zostać ogłoszona jej lokalizacja. Fioletowy marsz dla pamięci w Szczecinku w Zachodniopomorskiem. Blisko 200 seniorów przeszło ulicami miasta, zwracając uwagę na problem choroby Alzheimera. Wrzesień jest miesiącem świadomości tej choroby.
11: Żeby nie starzeć się, żeby pamiętać, jak jesteśmy młodzi, wiecznie, ciągle młodzi.
12: Żeby nie być samym w domu, żeby nie siedzieć, trzeba z ludźmi i na wyjście. Przede wszystkim to wyjście z domu.
7: A w Polsce z Alzheimerem zmaga się niemal 500 tysięcy osób.
13: SK2 News. Trójmiasto.
6: Maciek Marcinowicz. Rosyjski śmigłowiec wczoraj naruszył polską przestrzeń powietrzną w rejonie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Jak poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, maszyna wleciała maksymalnie 300 metrów w głąb Polski i przebywała w polskiej przestrzeni przez 42 sekundy. We Władysławowie powstanie nowoczesny dworzec autobusowy. Umowa na realizację projektu zostanie podpisana w piątek. Nowy dworzec będzie wyposażony m.in. w system informacji pasażerskiej, tablice z rozkładami jazdy i nagłośnienie. Powstanie także infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych.
13: 4 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę wam właśnie takie grać. Jeśli jeszcze nie wypiliście kawy, to polecam, bo dzisiaj poranek może być ciężki dla wielu z was. A ja już teraz gram. Kasia Kowalska i Spowiedź. Zapraszam. No.

0: Mrozu, Sun and Grace, nic do stracenia, tak wam gramy 22 minuty po godzinie 9. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja wiem, że większość z was zapewne jest już w pracy, ale są tacy, którzy do tej pracy idą zdecydowanie później i mogą sobie pozwolić na poranne lenistwo. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, no wiadomo, śniadanie trzeba zjeść. I mówi się, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i okazuje się, że jesienią ten nasz jadłospis powinien się nieco zmienić. Dlaczego? Bo wtedy nasz organizm potrzebuje więcej ciepłego, więcej rzeczy, które mogą nas uodpornić. I tak, uwaga moi drodzy, powinniśmy poranek zaczynać od ciepłej wody z cytryną i imbirem. To jest pierwsza porada od ekspertów, ale druga jest taka, żeby zjeść właśnie śniadanie na ciepło. Na przykład szakszukę albo tosty z awokado i jajkiem w koszulce, ewentualnie omleta na słodko. Ale ciepłe jak najbardziej wskazane. No to co? Wy robicie śniadanie, pijecie sobie do tego kawę, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Lady Punk i Sztuka Latania.
1: SK2.

0: Meslowitz. Scenariusz dla moich sąsiadów 18 minut przed godziną 10. Moi drodzy, ja wam tutaj wspominałam o diecie, o jedzeniu, o tym, jak bardzo ważne jest śniadanie, szczególnie jesienią, że powinniśmy pić jednak szklankę wody z cytryną i z imbirem, ale dostałam tutaj zdjęcie od Zosi, która wysłała mi przepiękne ciasto ze śliwkami, kruche, wygląda znakomicie. No dobrze, no to zróbmy tak. Najpierw zdrowe śniadanie, ciepłe, woda z cytryną i z imbirem, a później kawa i ciacho i do tego najlepsze polskie hity. A takie będą Sylwia Grzeszczak i tamta dziewczyna już za chwilę.
1: SK2.
2: Reklama.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
14: I po reklamie.

0: Lanbery i Ostatni Most to też ostatni numer przed godziną 10. O 10 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Pytacie, kiedy będzie Oskar Sims? To będzie. Właśnie po godzinie 10 z najnowszym numerem bez końca, więc zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUV-a Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
12: Dziś co jakiś czas w Trójmieście mogą występować przelotne opady deszczu, ale szanse na to, że będzie pojawiało się słońce, również są, z tym, że bardziej w drugiej połowie dnia. 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Jutro na termometrach zobaczymy 16 stopni w dzień, 11 stopni w nocy. Słońca nie będzie. Bardzo często będą występowały przelotne opady, więc parasole na pewno się przydadzą. W sobotę 17 stopni w dzień, 11 w nocy. Słońca niewiele, deszcz możliwy. W niedzielę natomiast 21 stopni. Słońca na pewno nie zabraknie.
0: Jest 10, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o sprawę pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Grobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który zbiera najnowsze informacje w tej sprawie.
13: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Czego się dowiedziałeś?
13: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
14: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
13: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
15: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
13: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
0: A relacjonował Kuba Krzyżak. 3 osoby trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu 2 samochodów osobowych w miejscowości Przerąb Wódzkiem.
16: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi, którzy ustalają dokładne przyczyny wypadku. Zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Usłyszało je 5 osób, w tym były dyrektor Radosław Eś. Prokuratura zarzuca im m.in. wyrządzenie szkód finansowych i poświadczenie nieprawdy. Według CBA były dyrektor miał używać służbowych kart do prywatnych wydatków.
17: SK2 News. Trójmiasto.
12: Maciek Marcinowicz. Od 25 do 27 września Gdańsk będzie gospodarzem 13. edycji Garmin Półmaraton Gdańsk. W 3 biegach ma wystartować 20 tysięcy osób. W sobotę odbędą się biegi dla dzieci Junior Gdańsk oraz wieczorna nocna piątka. Główny półmaraton wystartuje w niedzielę o 10. Arka Gdynia wciąż szuka nowego trenera. Klub jest na końcowym etapie rozmów z kilkoma kandydatami, a decyzja w sprawie szkoleniowca ma zapaść do końca tego tygodnia. Wiadomo już, że nowy trener obejmie drużynę przed zgrupowaniem w Gniewinie i pojedzie z nią na obóz.
18: 2,5 minuty po godzinie 10:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No, jest taka pora, że rzeczywiście człowiek może zrobić się senny, ale przychodzi z pomocą kawa i najlepsze polskie hity. Daria Zawiałow i Taco Hemingway z numerem Supro. To już teraz Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
19: SK2.

Manam, po to jesteś na świecie, 14,5 minuty po godzinie 10. No właśnie, po to jesteś na świecie, może, żeby na przykład zbierać grzyby. Dzisiaj 24 dzień września, obchodzimy Dzień Grzyba. No i okazuje się, że to grzybobranie to wcale nie jest takie złe. O ile oczywiście znamy się na tych grzybach i wybieramy mądrze grzyby jadalne. Ale co daje nam grzybobranie? Grzybobranie to przede wszystkim ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek psychiczny, ale też satysfakcja z poszukiwania, jedzenie, oczywiście pyszne grzybki, na przykład marynowane, ale także kontakt z naturą. Warto wybrać się na grzybobranie w najbliższy weekend, jako że pogoda naprawdę sprzyja temu, żeby grzyby rosły, bo trochę pada, trochę świeci słońce, jest naprawdę nieźle, no ale wiem też, że patrząc po mediach społecznościowych, naprawdę wiele osób już na tym grzybobraniu było. Więc moi drodzy, czekam na wasze zdjęcia z ostatniego grzybobrania. Pochwalcie się, wysyłajcie na Messengerze Radia SK2, jak wyglądały wasze zbiory, no bo kto po grzybobraniu nie zrobił zdjęcia koszyka? No oczywiście.

0: Patrycja Markowska i drogi kolego, tak wam gramy w Radiu SK2, 25 minut po godzinie 10, a już teraz...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, a dokładnie do roku 1967, bo to właśnie wtedy powstał ten przełomowy protest song skomponowany i zaśpiewany przez Czesława Niemena. No, rzeczywiście stał się pierwszym w Polsce albumem, który był nagrodzony złotą płytą. Dziwny jest ten świat. Jakże aktualny, choć minęło już kilka lat od jego powstania, nawet kilkanaście, kilkadziesiąt, ale on jest cały czas aktualny. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen już teraz w Radiu SK2.

0: Bro i wychowane w Polsce, rzeczywiście my również Polskę bardzo kochamy i gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Tak się składa, że pytałam was, jak wygląda sytuacja w lasach, jak wyglądało wasze ostatnie grzybobranie i dostałam kilka zdjęć, powiem szczerze, wiklinowe koszyki pełne, zwykłe wiadra też pełne grzybów, zarówno prawdziwków, jak i podgrzybków. Wygląda to znakomicie, ale dostaliśmy też ważną informację od Karola i właśnie warto o tym przypomnieć, moi drodzy, że jeżeli nie jesteście pewni z waszych zbiorów podczas grzybobrania, to można udać się do najbliższego sanepidu. Tam bezpłatnie mogą wam te grzyby sprawdzić. A my bezpłatnie też gramy wam najlepsze polskie hity. Tak się składa, Kasia Cerekwicka i SOS. To już za chwilę, oby tego SOS nikt nie potrzebował i nie musiał krzyczeć.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
13: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
21: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
22: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: I po reklamie.

0: Nasza playlista zdecydowanie podpowiada. Oddział zamknięty i obudź się. Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, bądź próbował, ale obudzić się nie może, to polecam kawę. Idealnie się składa, bo wy napijecie się kawy, a ja za chwilę będę grała kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Lanbery, ale będzie też Szymon Wydra i Carpe Diem.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.

0: domów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata. I po reklamie.
10: W Trójmieście dzisiaj niebo będzie zachmurzone. Co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu, ale szanse na to, że słońce przez chmury będzie się przebijać, również są. 15 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. Jutro 16 stopni w dzień, w sobotę 17. Jutro przez cały dzień niebo będzie zachmurzone, choć słońce też będzie próbowało przebić się przez chmury. Jutro bardzo często będą występowały przelotne opady deszczu. W sobotę słońca niewiele, deszczu możliwe.
11: Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Grubowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. Minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
12: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlega, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
11: To wicepremier Krzysztof Gawkowski. Służby pracują na miejscu i nie wpuszczają w pobliże stacji nikogo oprócz mieszkańców. W Piotrkowie Trybunalskim stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono zakaz jazdy tymi pojazdami. Więcej o tym Rafał Rożycki.
13: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
14: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
13: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
15: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie, bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
13: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
11: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też m.in. Łódź i Bełchatów. Mikołaj Marczyk z rekordem Guinnessa. Kierowca rajdowy pokonał 1338 km seryjnie bateryjnym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Wyruszył z Zakopanego, a swoją trasę zakończył na Helu.
16: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
11: Mówił mi Komarczyk, a dotychczasowy rekord samochodu elektrycznego został pobity o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać, jak szybko rozwija się technologia samochodów elektrycznych.
17: SK2 News. Trójmiasto.
10: Maciek Marcinowicz. Wszystkie samorządy obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęły uchwały popierające przystąpienie do Związku Metropolitalnego. To kolejny etap starań o utworzenie nowej struktury. W październiku Rada Miasta Gdańska ma podjąć uchwałę w sprawie jej utworzenia, a ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów. W Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie odbędzie się Pomorska Noc Naukowców. Na uczestników czeka ponad 100 wydarzeń, m.in. warsztaty, eksperymenty, zagadki z medycyny sądowej oraz zajęcia z wykorzystaniem druku 3D. I to wszystko już jutro.
18: 2,5 minuty po godzinie 11. Moi drodzy, jeśli pracujecie gdzieś przy komputerach, przy biurkach, to proszę wstać i się trochę rozchodzić, bo my za chwilę opowiemy wam o tym, jak bardzo ważna jest aktywność fizyczna i jak mało Polaków ją wykonuje. Ale najpierw gramy najlepsze polskie hity w Radio SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Szymon Wydra i Carpe Diem, teraz wiem.

Jan Borysewicz, Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Jest taki dzień jak właśnie czwartek, 24 dzień września. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Jest taki dzień, kiedy warto wstać z kanapy bądź odejść zza biurka i się trochę poruszać. Bo badania są przerażające. Okazuje się, że blisko 60% Polaków nie rusza się wcale. Nie podejmuje totalnie żadnej aktywności fizycznej w ciągu dnia. Dorośli okazuje się, że powinni wykonywać tygodniowo co najmniej od 150 do 300 minut aktywności fizycznej. Czyli takie 2,5 godziny to jest minimum, no ale my się nie ruszamy w ogóle. I taka jest prawda. Bo myślę, że w tych badaniach nie została ujęta jedna ważna czynność. Wynoszenie śmieci. Chyba o tym zapomnieli. SK2. No bo gdybyśmy brali to pod uwagę, to myślę, że tutaj statystyki byłyby zdecydowanie lepsze. Urszula Irysa na szkle już teraz w Radiu SK2.

Czas na nowości w Radio SK 2. Już za chwilę usłyszycie numer od Artura Rojka, Mira Fiori. To jest też zapowiedź nowej płyty i wiosennej trasy koncertowej. Zobaczyć też fragmenty rozmowy właśnie z Arturem Rojkiem możecie zobaczyć na naszym Instagramie Radio SK 2. Zaglądajcie tam koniecznie, a już teraz posłuchajcie. Artur Rojek i Mira Fiori. SK 2.

0: Edyta Bartosiewicz i Skłamałam, tak wam gramy 21,5 minuty przed godziną 12, przed południem. A jako, że mówiliśmy tutaj o różnych aktywnościach fizycznych, o tym, że mało się ruszamy, no to ja przychodzę do was z pewną propozycją, która zmobilizuje was, żeby trochę w ten weekend się poruszać. W Łodzi, pięknym mieście, moim rodzinnym, do którego was serdecznie w ten weekend zapraszam, odbywa się Light Move Festival. Co to oznacza? No jest to wyjątkowy spektakl, gdzie na różnych budynkach, kamienicach możecie zobaczyć piękne iluminacje świetlne. Wygląda to niezwykle, muzyka jest też światła, ale właśnie klubowy klimat w samym centrum Łodzi. Nie zabraknie tam też naszej strefy Radia SK i Radia SK 2, na którą bardzo serdecznie was zapraszam, ale zapraszam was też z ramienia tutaj Daniela Tyklińskiego, naszego redakcyjnego kolegi, z którym się łączymy. Halo Daniel, Daniel, jesteś tam?
1: Siema, tu Dantek. Zapraszam was do naszej eskowej strefy. Przygotujcie się na największe hity znane z eski, tym razem w mocno klubowym wydaniu. House będzie grał pierwsze skrzypce, ale nie zamykamy się na jeden klimat. Wpadajcie!
0: Będziemy oczywiście i was również zapraszamy. Można się tam poruszać, można nabić trochę kroków, bo rzeczywiście przestrzeń ta, gdzie można zobaczyć te wizualizacje, jest bardzo duża, więc Light Move Festival w ten weekend w Łodzi. Myślę, że to miasto będzie najpiękniejszym i najjaśniejszym miejscem w ten weekend w całej Polsce.
2: SK2. Reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Mała Czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: i ona.
1: Muniki Pola w Radio SK2, a już za chwilę Kamil Kowalski i najlepsze polskie hity. Po 12 właśnie Kamil będzie wam takowe serwował, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
4: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
14: W Trójmieście co jakiś czas mogą występować przelotne opady deszczu. Szanse na to, że słońce będzie się pojawiać również są, z tym, że bardziej w drugiej połowie dnia. 15 stopni w dzień, 10 stopni w nocy. Jutro 16 stopni w dzień, słońce nie będzie, deszczu sporo. W sobotę 17 stopni, niebo będzie zachmurzone, deszcz możliwy. W niedzielę natomiast temperatura wzrasta do 21 stopni. Będzie dużo słońca bez opadów deszczu. Początek przyszłego tygodnia też powinien być słoneczny i z nieco wyższą temperaturą, bo zobaczymy w okolicach 20 stopni.
0: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje jeden z księży, a cztery osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Ranni to księża i osoby świeckie. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
16: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem czterech mężczyzn i kobietę.
15: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
0: Właśnie teraz w Jarosławiu rusza posiedzenie sztabu kryzysowego. Dowiedzieliśmy się od burmistrza Marcina Nazarewicza, który był już na miejscu i sam także zbiera informacje o tych wydarzeniach.
17: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszcza.
0: A na miejscu pracują teraz kryminalni i wyjaśniają szczegóły tych wydarzeń. Niewielka miejscowość niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
18: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. Nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
19: Żadnej straży nic. Zgasło światło, gaz, telewizor. Za jakieś pół godziny się włączyło.
20: Dzisiaj wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem, po prostu jestem w totalnym szoku.
18: Dodawała pani Maria, sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
0: Ustawa paliwowa trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Ten zakłada wprowadzenie podatku na nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Rząd chce, by ta danina sfinansowała kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już jednak, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jego zdaniem jest niezgodna z konstytucją.
2: SK2 News. Trójmiasto.
14: Maciek Marcinowicz, Garmin Ultra Race 2026 zakończy się w Gdańsku. Finał cyklu odbędzie się 4 i 5 grudnia na trasach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W piątek zawodnicy wystartują w nocnym biegu na 6 km, natomiast w sobotę rywalizować będą na dystansach 12, 27, 53 i 101 km. A za miesiąc Żabianka Wejhera Jelitkowo Tysiąclecie stanie się miejscem 17. edycji festiwalu Narracje. Artyści i artystki zaprezentują instalacje oraz interwencje w przestrzeni publicznej, tworząc festiwalową trasę poprowadzoną między blokami.
21: Nie no, proszę państwa, tak to nie będzie. Ustalmy coś już na starcie. Ja rozumiem, że w pracy obowiązują jakieś zasady, bo obowiązują. Ale jest 12, 3 minuty po 12, południe, środek dnia, czy w pracy, czy w domu, w zasadzie czas na przerwę.
22: 10 hitów.
23: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
21: I to tylko polskich hitów, 100% polskiej muzyki i to dla was w SC2 bez przerwy. Sanach na dzień dobry. Miły tak.

Tutaj też lecą najlepsze polskie hity. Lady Punk, Siódme Niebo Nienawiści. W niebie był też i leciał sobie ostatnio po niebie prezydent Chin Xi Jinping. Przyleciał z wizytą do Stanów Zjednoczonych, czytam. A na lotnisku czekał na niego sam pan Donald Trump. I wiecie, ile czekał? 45 minut. Może prezydent Chin chciał kupić na lotnisku pamiątkę. Ale wszystko było made in China.

0: Tośmy sobie pogwizdali z Rafałem Brzozowskim, a teraz lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do roku 1987. Ale od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że słuchając jakiejkolwiek piosenki, to myślimy sobie przeważnie: fajny kawałek zrobił albo zrobiła. Ale czasami jest tak, że on czy ona tylko zaśpiewali to, co dla nich już przygotowano. No i tak było w przypadku tego numeru, który... A co ja będę opowiadał? Odpalany.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Muzykę skomponował Romuald Lipko, czyli człowiek z budki suflera. Prosimy. Tekst napisał Marek Dutkiewicz. On też napisał m.in. teksty do Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. Super tekściarz. Ale ten numer to Aleja Gwiazd, którą zaśpiewała legenda Zdzisława Sośnicka w SC2.

0: Witam, Westy 2. Najdroższe są tylko polskie hity, a czytam, że prawie 3 miliony złotych, tyle podobno, zachachmęcili. Między innymi była księgowa i były szef Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. No i w końcu dobre polskie kino akcji, akcja była, kasa zniknęła, a teraz wchodzą napisy końcowe i po napisach...
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
1: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
17: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
16: Spotkajmy się w Biedrze.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: I po reklamie.

0: Wszyscy pytają, gdzie jest Nosel? Gdzie jest Nosel? No, pewnie był na randewu, jak śpiewa kombi w SC2, ale będzie spokojnie po godzinie 13 dzisiaj wyjątkowo. Znowu kogoś wkręcał, więc uważajcie, jeżeli ktoś do was zadzwoni, zastanówcie się 10 razy, czy odebrać telefon. A punktualnie o godzinie 13 w SC2, tylko sprawdzone newsy.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Dużo dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Skąd?

Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Trójmieście zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Do tego deszcz i maksymalnie 16 stopni pokażą trójmiejskie termometry. Piątek bardzo podobny, pochmurno, mokro i bez większego ocieplenia. Ale uwaga, bo przyszły tydzień przynosi prawdziwy pogodowy zwrot. Codziennie dużo słońca, a temperatura przez cały tydzień przekroczy 20 stopni. Wychodzi więc na to, że będzie cieplej niż w lipcu. Taki mamy klimat.
13: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych. Ich stan jest bardzo ciężki. Do szpitala trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje Radia Eska 2 po ataku na Podkarpaciu. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widek. Powiedz, co tam się teraz dzieje?
14: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
13: Zatrzymany napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, jest teraz w policyjnym areszcie. Stacja jest całkowicie wyłączona, uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
15: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
13: Na miejscu wciąż pracują służby, w tym policja, ABW i CBŚP. Dojazd na miejsce zdarzenia jest zablokowany. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu znaleziono rano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
16: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół. Biurowca około 1600 600 osób.
13: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
11: SK2 News. Trójmiasto.
12: Dominika Bakura, ksiądz z Pomorza, ponownie za kratkami. Waldemar P. jest podejrzany o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, a prokuratura wskazuje już 21 pokrzywdzonych i 5 zarzutów. Po wcześniejszym wyjściu z aresztu sąd okręgowy zdecydował o jego ponownym osadzeniu na 3 miesiące. Masażystka z zarzutami za szantaż. 55-latka z Gdańska miała zrobić klientowi zdjęcia podczas masażu, a potem zażądać 5 000 zł w zamian za ich nieopublikowanie. Grozi jej 5 lat odsiadki.
17: 13:02. Pozwólmy sobie teraz robić wszystko wolno. Wolno pracujmy, wolno reagujmy na polecenia. Wolno myślmy, wolno również poruszajmy się, chodźmy. Ale za to co będziemy robić szybko? Szybko możemy się męczyć.
11: 10 najlepszych polskich hitów.
18: Jeden po drugim, po drugim.
17: To są takie numery, przy których na pewno się nie zmęczycie. Sarsa, 1.8L, Kwiat Jabłoni, Budka Suflera, Kaśka Kowalska zaczyna z numerem Prowadź Mnie. No to złapcie teraz mocniej za kierownicę i zaśpiewajcie temu swojemu autku.

0: No ile dałbym, by zapomnieć Ciebe z C2. 1,8 w rozmiarze L, w rozmiarze XXL. Żarty sobie stroi Kamil Nosal. Ciekawy, czy Zbyszek ten żarcik mu zapomni.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, czy ja do pana Zbigniewa się dotelefonowałam?
2: Tak, słucham.
3: Dział odpraw lotniczych po tej stronie niewyposażonej pana. Ja telefonuję w sprawie wylotu, który mamy z państwem 25. To pan, tak?
2: Tak.
3: Szanowny panie, ja bym panu wysłała, tylko proszę mi podać maila, a listę pasażerską, żeby pan się po prostu dogadał z którymś z pasażerów, jeśli chodzi o overbooking, dobrze?
2: Znaczy nie rozumiem. Ja 25 muszę lecieć.
3: I teraz, ja dam panu listę pasażerów, żeby pan sobie znalazł któregoś pasażera, z którym się pan powymienia na miejsca.
2: Znaczy jak to ten, więcej sprzedanych niż jest miejsc w samolocie?
3: No bo komputer mi wypluł, że pan będzie miał tak zwany overbooking.
2: Ale mnie to nie interesuje. Ja jestem poumawiany, jesteśmy umawiani na ten, na wyjazd.
3: Proszę
2: i
3: pana,
2: musimy tego dnia jechać.
3: Ja panu powiem.
2: Nie mogę z nikim dogadywać.
3: Ja panu powiem, komputera to też nie interesuje, że pan na przykład musi. Mi tak wypluło, to ja się muszę dostosować, ale wyjście z opcji jest następujące, że ja dam panu listę i niech pan sobie podzwoni i się dogada z kimś.
2: Ale nie, ja nie rozumiem, dlaczego ja mam dzwonić, wie pan, ja nie rozumiem.
3: Ale przepraszam, my nie mamy czasu, żeby dzwonić i szukać dla pana miejsca.
2: Dlaczego ja mam dzwonić, jeżeli ja mam wykupiony bilet?
3: No bo już widzimy, że pan będzie na overbookingu.
2: Ja widzę rozwiązanie takie, że ja przyjeżdżam na lotnisko i lecę, a niech państwo sobie już myślą o tym, w jaki sposób.
3: A proszę pana, proszę na nas tego nie zwalać. My komputera, proszę pana, w takiej w przypadku nie oszukamy, to jest lotnictwo. Tutaj przepisy są rygorystyczne.
2: Ale co to mnie interesuje? Przepraszam bardzo, co mnie interesuje komputer? Ja kupiłem, jestem umówiony, mam opłacone mieszkanie tam na miejscu, na 4 dni lecę, więc proszę mnie, to nie interesuje. Co dadzą państwo mi za wynajęcie tego?
3: Nie.
2: Lokalu?
3: No tutaj nie, proszę pana, tylko lot nas interesuje.
2: No a jak? No to co to jak? Co to jest?
3: Proszę pana, to może Barbara by jakieś miejsce znalazła?
4: Zbyszek, zostałeś wkręcony w Radio S.
2: No, wiesz co, po prostu. A ja dzisiaj akurat mam zły humor, no.
1: Nosel kręca.

0: 2.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Jak żyletka te gitary brzmią. Baj mi, co mi panie dasz w SC2, a pamiętacie, jak prezydent Turcji dał naszemu prezydentowi, panu Karolowi Nawrockiemu, prezent? Rewolwer. No, tak było, nie zmyślam. A teraz panowie spotkali się znowu w Nowym Jorku i nastąpiło tak zwane odbicie piłeczki. Nasz prezydent wręczył prezydentowi Erdoganowi też prezencik, szablę mu dał. I to nie wszystko, przy okazji też zaprosił prezydenta Turcji do Polski. A ten powiedział, spoko, nie ma problemu, sprawdzę tylko grafik i dam znać, kiedy mogę.
1: SK2.
0: A jak już przyjedzie, to w ramach ocieplenia tych polsko-tureckich relacji proponuję zjeść wspólnego takiego kebaba. Tureckiego kebaba, o, z polskim kurczakiem, żeby nikt nie czuł się zmieszany.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
13: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
17: GWM. Go with more.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.

0: i marzę wciąż.
1: W Radiu SK2 tylko gramy najlepsze polskie hity i 100% polskiej muzyki, żadnej innej. A punktualnie o godzinie 14 też najważniejsze 100% sprawdzone newsy. Między innymi policjant został postrzelony. Chciał złapać złodzieja. O szczegółach już za chwilę. W SK2.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Ramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
7: Kontra Barcelona.
6: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: O godzinie 14:00 niestety ściągacie nogę z gazu na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się też Spacerowa w górę i Słowackiego. W Gdyni niższy bieg należy wrzucić na Unruga, Dąbka, Wendy i Estakadzie. Dziś pochmurno i mokro, ale w przyszłym tygodniu pogoda wyraźnie zmieni swój front. Przed nami dużo słońca i codziennie ponad 20 stopni na naszych termometrach, czyli zapowiada się lepsza aura niż w lipcu.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany w tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. 4 inne osoby są ranne. Mieszkańcy nie mogą uwierzyć w te wydarzenia.
16: Słyszymy, że taka tragedia i normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łami.
17: Ale znała pani tego księdza?
18: No z widzenia tylko, z tego jak mszę prowadził.
19: Z widzenia go znałem, panie ksiądz.
15: Na miejscu pracują służby. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Motywy ataku nie są jeszcze znane. 3 rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
20: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. Trzeci pacjent również z licznymi ranami jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze.
15: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiej. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
21: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
15: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To w Nowym Sączu, po tym jak na placu budowy hali sportowej odkopano 3 pociski z czasów II wojny światowej, a policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
7: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
12: Tak, jest cała droga zamknięta. Musimy iść raczej całkowicie naokoło.
17: Dużo jest tych radiowozów.
22: Tam dalej jest szkoła. Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
23: Całe miasto się zablokowało.
15: Z mieszkańcami rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia.
0: SK2 News. Trójmiasto.
14: Dominika Bakura. Gdynia mogła stracić miliony złotych przez siostry Elżbietanki. Zgromadzenie poprosiło miasto o zmianę planu zagospodarowania pod rozbudowę zakonu, a w 2023 roku sprzedało teren deweloperowi. Radni chcą teraz zatrzymania całej procedury. Co tak naprawdę dzieje się między blokami? Tego będzie można doświadczyć podczas 17. edycji festiwalu Narracje, który w tym roku przeniesie się na Gdańską Żabiankę. Wydarzenie 23 i 24 października.
24: Dzisiaj takie dwa święta mamy, które ze sobą według mnie się łączą, bo trochę się napociłem, żeby wymyślić, co je łączy. A mianowicie Światowy Dzień Morza i Dzień Stylistów Rzęs. I tak, morze faluje, rzęsy również. Można, załóżmy, utonąć w czyimś spojrzeniu, prawda?
25: Można.
24: Morze przyciąga turystów do siebie, a styliści rzęs przyciągają klientki, prawda? Mm-hmm. Bo wszyscy chcą mieć piękne widoki, no. Widoki mam teraz na polskie hity. 10 ich i tylko polskich może być.
26: No to gramy.

0: Tak krzyczał facet, jak otworzył walizkę i zobaczył w niej Gekona. Rodzinka, czytam, wróciła z Sardynii do Warszawy, rozpakowywali walizki, a spod ubrań pyk wyskoczył Gekon, ale pamiątka.
1: SK2.
0: Przynajmniej sama się przyczepi do lodówki. Muzyczna pamiątka z wakacji, Sylwia Grzeszczak.

0: i znalazłem taki singiel, że łopanie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Już wrzucam go dla was do naszego magnetofonu radiowego. To singiel z drugiej połowy lat 70. Choć tak na serio, powstał dużo wcześniej, na początku 70. latek. Ale leżał w szufladzie. W szufladzie 21-letniego Zbyszka Wodeckiego. No, młody Zbigniew Wodecki grał w tamtych czasach chałtury jako młodziaszek w jednej z restauracji w Świnoujściu. Miał 21 lat i jeszcze miał niebawem zacząć jedną z najważniejszych ról swojego życia, czyli zostać ojcem. No i to w tym czasie wpadł na zarys takiej melodii, która mu non-stop chodziła po głowie. Zapisał jej nuty, a jak już je zapisał, zabrał je ze sobą, zabrał też słowa, które napisał mu jego kumpel Janusz Terakowski i pojechał z tymi nutkami i z tymi słowami do Warszawy pokazać, co zrobił.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wszedł do ogromnej sali, a w tej sali giganci polskiej muzyki. Rozłożył nuty. Dyrygent zapytał o tempo. Ten je podał. I jak to wszystko nie gruchnęło, nie zabrzmiało. Pierwszy raz wtedy Zbyszek właśnie usłyszał to, co my teraz słyszymy. Tak zaczęła się jego kariera Zbigniewa Wodeckiego od Bacha w SC2.

0: Ale to jest dobry numer. Mrozu z braćmi Kacperczyk śpiewa tutaj, że miał podły dzień, bo Rudy się nie dostał do Idola. Do studia Eski 2 chcą się dostać właśnie jeden z tych kolesi, ale nie zdradzę który, z Antoniną. Za chwilę przejmą studio Eski 2 i nie mają może stosu forsy, ale stos płyt do rozdania w Esce 2.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy, blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
10: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
17: Lidl. To się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
20: I po reklamie.

0: Męski duecik Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny i Prawie do nieba. Za chwilę zabierze Was Antonina van Dessel i jej gość, który wpadnie tutaj do studia. Ski 2 po 15, dziewczyno, zdradzaj kto.
1: No zdradzę, to będzie ram, pa, pa, pam, pam, pam,
0: tum, tum.
1: Mrozu.
0: Mrozu, człowiek, który przeskoczył jesień.
1: Ale płyta jest letnia, także...
0: No właśnie, i takie kawałki usłyszymy pewnie jakiś kolejny singiel, nie?
1: Oj tak, więc koniecznie bądźcie, bo te numery są mega dobre.
0: A ja widzę, że ty nie masz tylko jednej płyty, a jest ich kilka.
1: A będzie coś do rozdania, ale... Ale na razie to pozostaje w sekrecie, co trzeba będzie zrobić, bo tak łatwo nie oddamy.
0: Słuchajcie, Eski 2 mrozu będzie, ale gorąco też.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Nie.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Po godzinie 15, uwaga,
0: bez większych problemów poruszamy się trójmiejskimi drogami. Niewielkie utrudnienia obecnie wyłącznie na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie też na Spacerowej i Słowackiego. W Gdyni wolniej jedziecie Unruga, Dąbka, Wendy i Estakadą. Miejscami przytyka się także Wiśniewskiego. Jutro czeka na nas podobna aura, przyda się parasolka, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Jest 15, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni obywatel Ukrainy wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
1: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Denor.
7: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Ten człowiek wpadł do kościoła, zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
1: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. To 12-latek odpowiada za wtorkowy incydent na torach kolejowych w Jedlance niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Przypomnę, dwa pociągi towarowe najechały na betonowe bloki. Chłopiec został namierzony przez policjantów i w obecności rodzica przyznał się do winy. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Kierowcy są wściekli. Prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na estakadzie w ciągu krajowej 79. Miasto zamierza ją wyburzyć. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał Dariusz Brombosz.
13: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczę, co się dzieje.
24: Cały Chorzów zaciśnięty jest.
26: Byłoby wygodniej, gdyby była estakada czwarta?
27: Na pewno by było wygodniej.
28: Na dole, na rondzie, tam jest wieczny korek.
29: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
1: Dodajmy, estakadę w Chorzowie zamknięto w czerwcu ubiegłego roku. Zdaniem władz miasta grozi zawaleniem.
30: SK2 News. Trójmiasto.
0: Dominika Bakura. Sąd okręgowy w Gdańsku przedłużył areszt księdza Waldemara P. Jest on podejrzany o czyny seksualne wobec małoletnich.
31: Sąd okręgowy w Gdańsku postanowił zastosować wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.
0: Tłumaczy nam Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Decyzja jest nieprawomocna, a dom kota pnie się w górę. Na miejscu powstały już fundamenty. Cały obiekt będzie gotowy w drugiej połowie przyszłego roku.
4: Tak jak obiecaliśmy, słuchajcie, chwilkę po 15 i nasz gość jest już z nami. Mrozu jest z nami, cześć.
32: Dzień dobry, cześć. Mrozu z nową płytą.
4: Tak, z nową płytą, która ma tytuł Wszystko, czego chciałem.
32: Tak, za chwilę o niej pogadamy. Zostańcie z nami, bo opowiadam o trasie i o kulisach powstawania nowego krążka.
4: I jakieś płyty chyba też będą do rozdania, co?
32: Oj, tak, mamy je tutaj przed oczami. Pięknie wydane, więc mogą być wasze, ale zostańcie, szczegóły za chwilę.
4: Także koniecznie bądźcie.

0: A w naszym studium Mrozu.
1: Cześć, witam ponownie.
0: Mrozu, wszystko czego chciałem to brzmi trochę tak, jak słowa człowieka, który ma już wszystko. No i pytanie, czy ty masz już wszystko, czego chciałeś?
1: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana, także łapcie ostatnie bilety, na pewno jeszcze na Tauron Arenę w Krakowie coś złapiecie.
0: I pierwszy koncert w Łodzi 2 października, to już!
1: 2 października zaczynamy, więc ja tutaj z waszego studia za chwilę jadę na salę prób i ciśniemy z chłopakami. Ale tak, no wiesz, to jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękna, to jest wszystko, czego chciałem do tej pory, więc jeszcze...
0: Te priorytety na przestrzeni lat się zmieniały trochę.
1: Zmieniały, ale wydaje mi się, że na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres, przekraczam jakieś granice.
0: I muzycznie, to właśnie, tam w jednym numerze falsetem śpiewasz.
1: Tak, polecam piosenkę Lepsze Czasy, to rzeczywiście odważyłem się zaśpiewać ją zupełnie inaczej niż wcześniej. No ale czego się nie robi dla sztuki, też dla fanów, dla których przygotowaliśmy coś tutaj.
0: Tak, no właśnie, są tutaj płyty, które za chwilkę podpiszesz. No i powiedz mi, tak łatwo ich chyba nie oddam, jakieś zadanie słuchaczom będzie trzeba wymyślić,
1: słuchajcie, serdecznie polecam. Płyta Wszystko, czego chciałem, świeżutka, jest właśnie w moich rękach. Wspaniała okładka. Możecie ją otrzymać, jak odpowiecie mi na takie pytanie, taką kwestię. Płyta nazywa się Wszystko, czego chciałem i może się wydawać, że ja wszystko mam. No nie mam wszystkiego, słuchajcie. Powiedzcie mi, co mógłbym od was dostać, co mogłoby sprawić, że będę już kompletny. Co moglibyście wy, moi drodzy fani, dać mi? Bo ja wam dam 200% na moich koncertach. A co mógłbym dostać od was? Dzwońcie.
0: Słuchajcie, nagrywajcie głosówki na naszym Messengerze i nagrywajcie głosówki na naszym numerze telefonu 726-826-826. Co możecie dać Mrozowi, czego może nie mieć? Czekamy.

0: 92 Trójmiasto.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to

0: w naszym studiu Mrozu. No i słuchajcie, śpiewasz z Zalią w numerze, że czekasz na odpowiedni moment. I ja jestem mega ciekawa, czy ty jesteś takim człowiekiem, który czeka na odpowiedni moment, czy najpierw robisz, działasz i potem myślisz, czy to na pewno był odpowiedni moment?
1: No, widzisz, to bywa różnie, zależy od sytuacji i układu...
0: Dyplomatyczna odpowiedź.
1: Konstelacji gwiazd, jak to się wszystko poukłada. Ale teraz sobie tak myślę, że nie ma co czekać i nie ma co zwlekać, jeżeli chcesz...
0: Czyli to też się zmieniło podjąć, na przestrzeni.
1: Tak, coś się zmienia. Człowiek cały czas się zmienia i wydaje mi się, że każda decyzja jest lepsza od braku decyzji i jestem jednak z tych gości, którzy lubią działać. Jak widać, siódma płyta to świadczy o tym, że się nie obijam.
0: Wręcz
1: kończę pracę nad jedną płytą, potem jadę w trasę i już myślę, co by tutaj nagrać kolejnego, więc to jest taki u mnie cykl. Od pracy w studio, później po premierę płyty, pracę w sali prób i potem ruszamy w trasę, która właśnie już za chwilę.
0: 2 października. A powiedz mi, czyli powiedz, że ty już masz pomysły na kolejną płytę w głowie? Coś się rodzi?
1: Znaczy na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić i nie zawaham się tego użyć.
0: No, fajnie, mają nadzieję.
1: Ale wiesz, ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B.
0: Bardzo to słychać na tym
1: funkowej muzyki
0: albumie.
1: I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
0: I wszyscy na to czekamy, fani też. No i a propos fanów, no to masz do rozdania płyty i wiem, że na naszym radiowym messengerze tam się ludzie dobijają i mamy głosówki.
1: O, super.
0: I co słuchacze Radia SK2 mogą dać tobie, czego nie masz? Zobaczymy.
1: Bardzo jestem ciekaw.
2: Cześć SK2, jestem człowiek jesień, kocham grzyby, mamy sezon w pełni. Mrozu na pewno nie chodzi na grzyby, także od siebie mogę mu sprezentować świeżutko zebrane grzybki. Tylko poproszę o preferencje co do grzybów, prawdziwki czy bardziej muchomorki.
0: To była Magdalena, no to pytanie, preferencje prawdziwki czy takie muchomorki?
1: Prawdziwe, dobre grzybki, chociaż czasami, wiesz, to tak jak czasami jest aniołkiem, czasami diabełkiem, więc czasami i muchomorka fajnie, zależy od humorku.
0: No to Magdalena...
1: Najlepszy humorek, dobry muchomorek.
0: No to Magdalena, czekamy na grzybki, płyta za chwilkę będzie podpisana i poleci do ciebie.
1: Super.
0: A na naszej antenie zapowiedz sam, bo to premiera na naszej antenie, jeszcze tego nie słyszeliście z tego albumu.
1: Drodzy słuchacze, SK2 to jest tutaj ogromna, wielka premiera. Po raz pierwszy na antenie piosenka z mojej nowej płyty Wszystko, czego chciałem. Piosenka Lepsze czasy.
0: Gramy. SK2.
3: Ta piosenka to prawdziwy kozak.

0: Grzegorz Chyżyj-Tap na chwilę, a już za moment u nas skrót najświeższych informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. A do rozdawania płyt Mroza jeszcze wrócimy, także spokojnie.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba. To po dzisiejszym tragicznym ataku nożownika w opactwie jarosławskim.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
1: Mówił Marcin Nazarewicz, burmistrz miasta Jarosławia. Przypomnę, w ataku jedna osoba zmarła, cztery zostały ranne. Zatrzymany napastnik czeka na przesłuchanie. Kolejne

0: To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, a u nas był mrozu przed chwilą, musiał polecieć już na próby, ale zostawił płyty i wy nagrywacie na radiowego messengera. Co wy moglibyście dać mrozowi, czego on może nie ma? No i Asia nagrała się, więc posłuchajmy, co Asia może dać.
1: Mogę ci dać trzy fanki, moje córki, Weronikę, Natalkę i Kasię, które razem ze mną słuchają i są wielkimi fankami.
0: No dziewczyny, jak taka rzesza fanek, no to nic nie może być innego, tylko płyta mroza leci do was. No a komu się nie udało, no to mam dla was jeszcze taki sekret, zdradzę wam. Będą do zgarnięcia jeszcze płyty w naszych mediach społecznościowych, także wiecie gdzie, wiecie jak, wbijajcie. A muzycznie zaraz Roxy i Fawst na szeroką wodę.
2: SK2. Reklama.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie.

0: Już za moment na zegarach godzina 16, a to był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. No i my tak pięknie płyniemy do tej godziny 16 i po 16 muzycznie na start Sarsa, Oskar Cyms i Kamil Bednarek. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Słuchajcie, już praktycznie mamy fajrant, bo czwartkowe popołudnie, takie jest. Teraz jeszcze tylko korki na trójmiejskich drogach i prawie możemy ogłosić weekend. A jeśli chodzi o korki, to zwalniacie na trakcie Świętego Wojciecha w Gdańsku. Korkuje nam się też Sucharskiego i Czarny Dwór. W Gdyni nogę z gazu ściągacie na Unruga, Dąbka, Wendy i Świętojańskiej. Problemy też na Hutniczej do Rumi. A teraz czas na newsy. Zróbcie głośniej i zostańcie z nami.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony i potem zaatakował. To nasze nieoficjalne ustalenia na temat 31-letniego obywatela Ukrainy, który dokonał ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, cztery inne osoby są ranne. Doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa.
15: Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
16: To było zderzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie. Miasto jest bezpieczne.
15: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
17: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
15: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
14: Michał Rawa, dziękuję. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć 33-latek, który postrzelił policjanta. Zatrzymany to mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały się znajdować kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna. Na widok policji otworzył ogień.
18: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewidziany
1: przewieziony karetką do szpitala, był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
14: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Działa w szpitalu imienia Ludwika Rydigera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki.
11: SK2 News.
13: Dominika Bakura. W ten weekend koszykarski Superpuchar Polski. W Arenie Sosnowiec w pierwszym półfinale Trefl Sopot zmierzy się z Legią Warszawa, a w drugim Zastal Zielona Góra zagra z Dzikami Warszawa. Zwycięzcy spotkają się w finale, którego stawką będzie pierwsze trofeum sezonu. A MW Arka Gdynia na ostatniej prostej przed startem sezonu. Żółto-niebiescy w piątek zagrają ostatni sparring. W Toruniu zmierzą się z Twardymi Piernikami podczas prezentacji ich zespołu. A pierwszy ligowy mecz Gdynian 4 października.
0: Jak świętowałeś pierwszy dzień jesieni, który był wczoraj?
14: Jesiennie.
0: To znaczy,
14: napawałem się niższą temperaturą, wiatrem smagającym włosy i policzki. I tyle, i tak spacerowałem
0: A ja powiem jak jeszcze, bo słuchacze tego nie widzą. Jakub Konieczkowicz zawsze chodzi na czarno, a dzisiaj ma jesienny look, więc też tak świętował. Antonina Van Dessel, witam was po 16.

Po świętach i w czasie wiosennych porządków do kosza trafia więcej słoików po jedzeniu i to właśnie wtedy wiele osób popełnia błąd, który utrudnia pracę w sortowniach odpadów. Najważniejsza zasada: nie wyrzucamy słoików z zawartością do pojemnika na szkło. Najpierw trzeba je opróżnić. Resztki jedzenia powinny trafić do odpowiednich koszy, roślinne do bio, a mięso do odpadów zmieszanych. Dlaczego to takie ważne? Bo pełne słoiki trafiające do szkła mogą zatrzymać linię sortowniczą. Pracownicy muszą usuwać resztki jedzenia, a to oznacza dodatkową pracę i przestoje. Z drugiej strony nie trzeba przesadzać w drugą stronę. Słoików na przykład nie trzeba myć ani zdrapywać etykiet czy zdejmować nakrętek. Wystarczy je dobrze opróżnić. Mycie pod bieżącą wodą to tylko niepotrzebne zużycie wody. Do zielonego pojemnika można wrzucać także potłuczone szkło, ale nie wszystko, bo na przykład lustra czy szklanki nie nadają się do recyklingu razem z opakowaniami. Eksperci przypominają również o jeszcze jednej rzeczy: skali marnowania jedzenia. Statystyczny Polak wyrzuca go nawet kilkadziesiąt kilogramów rocznie, dlatego warto kupować rozsądnie i wykorzystywać to, co już mamy. I do tego słoiki są jak znalazłem.

0: To była Lanberry, co ja robię tu, a już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: To nasze pierwsze spotkanie w Białym Domu, przekazał prezydent USA. Donald Trump osobiście powitał przywódcę Chin na lotnisku w Waszyngtonie. Xi Jinping przybył do stolicy USA w środę wieczorem. Wizyta chińskiego lidera ma potrwać 3 dni. Okradli placówkę ze sprzętu i leków, a potem uciekli karetką. Policja szuka sprawców zuchwałego nocnego włamania do szpitala w Miastku na Pomorzu. Śledczy zabezpieczyli już ślady i przesłuchali świadków. Trwa analiza nagrań z monitoringu. Dodajmy, szpital w Miastku z początkiem sierpnia zaprzestał działalności leczniczej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców.
2: To niesamowite, dla Tarnowa to jest coś innego.
3: Konie są, jakieś bryczki, fajne kostiumy mają.
1: A filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października.

0: Kuba i Kuba, chłopaki nie płaczą. To są super chłopaki, no i mówią w tej piosence, że no chłopaki czasem też mogą płakać. Panowie, pamiętajcie o tym. Teraz będzie news dla wszystkich tych, którzy niedługo lecą gdzieś samolotem, bo mam dla was małą ciekawostkę i to prosto od stewardes. Stewardesy radzą uważać na kawę i herbatę na pokładzie, a? Więc teraz zastanówcie się dwa razy, jak zamawiacie. I o co chodzi? Chodzi o wodę ze zbiorników samolotu, której jakość może być różna. Więc zamiast tego można się napić czegoś, ale lepiej wybrać coś z butelki albo z puszki. No i teraz wyobraźcie sobie, że człowiek płaci za bilet, odprawia się, przychodzi kontrolę, wsiada do samolotu i na wysokości 10 tysięcy metrów dowiaduje się, że największym zagrożeniem całej tej podróży może być kawa. SK2.
1: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
10: Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
11: I po reklamie.

0: Perfect, ale w koło jest wesoło na kilka chwil przed godziną 17, a wesoło, no to będzie dopiero po 17, no bo słuchajcie, You Got On, hej, Edyta Bartosiewicz, męskie granie. No będzie naprawdę turbo wesoło, więc koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
2: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99.

0: 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Niestety w godzinę szczytu wjeżdżamy na niższym biegu. Korkuje nam się trójmiejska obwodnica na wysokości Matarni w stronę Gdyni. W samej Gdyni nogę z gazu ściągacie na estakadzie. Korkuje nam się też Dąbka i Hutnicza do Rumi. W Gdańsku wolniej jedziecie Kartuską. Korkuje nam się też Armii Krajowej, Czarny Dwór, Spacerowa w Górę i Słowackiego w obu kierunkach. Wolniej jedziecie także traktem Świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się Elbląska i Toruńska.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik miał walczyć na froncie w Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca i chora M, który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Zdjęcia i wideo z doprowadzenia sprawcy do zobaczenia tylko na sk.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
9: Zgadza się. Dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
8: Przypomnę, do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Z najnowszych informacji od lekarzy. 10-latka z miejscowości Ptaki, raniona toporkiem przez o rok starszego kolegę, może wkrótce opuścić szpital. Jej stan jest dobry, a decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący.
10: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana.
8: Mówi rzeczniczka Uniwersytetu Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Aneta Łukowska. Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. To impreza dla miłośników sztuki oraz wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się trzydniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się zarówno konserwacji antyków, jak i tworzenia mebli. Festiwal odwiedził Grzegorz Mnich.
11: Co tu ciekawego się dzieje?
12: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli.
11: I jak ci idzie?
13: Na pewno wymaga to mocnej ręki.
14: Będziemy próbować stworzyć stół.
15: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
16: Takie jest założenie, żeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową.
8: A festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
5: SK2 News. Trójmiasto.
7: Dominika Bakura. W Gdańsku rusza kampania Ustąp pieszym. Przypomina o pierwszeństwie pieszych i zachowaniu ostrożności przez rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg.
17: Kierujący hulajnogami powinni dostosować swoją prędkość do prędkości pieszego.
7: Mówi Mariusz Dziedzic z gdańskiej drogówki. A policyjny pościg ulicami Gdańska zakończył się rozbitym autem na skarpie. 27-latek uciekał kradzionym samochodem, w którym, jak się okazało, przewoził katalizator również z kradzieży. Mężczyzna trafił do aresztu.
18: Powiedziałam, że w tej godzinie będzie bardzo wesoło, ale nie jestem dobra w żarty, więc liczę na ciebie, Kuba.
8: Ja mam jakiś żart?
18: Tak, dawaj z rękawa. Ja coś nie, śmiesznego.
8: Ja się nie śmieję.
18: No to może chociaż haha, hihi.
8: Hej, że hola.
18: Tak, bardzo wesoło będzie, obiecuję.
8: Zawsze na poprawę humoru masz przecież polskie hity, tak ci podpowiem.
18: Och, jaki ty jesteś. No tak, Antonina van Dessel. Dobrze, że mi ktoś o tym przypomina. Witajcie.
5: 100% polskich hitów.
19: Polskich hitów.
5: SK2.

Igor Herwood, wkręceni, nie ufaj mi, ale wy możecie ufać w 100% mi. I teraz powiem wam o tym, co warto jeść. Słuchajcie, nie wystarczy po prostu jeść warzyw i owoców. Warto jeszcze pilnować, żeby na talerzu było bardzo kolorowo. Eksperci zwracają uwagę, że różne kolory oznaczają różne związki roślinne, jakoś to się tam łączy i jest dla nas bardzo korzystne. Więc im większa różnorodność, tym lepiej. Czyli wychodzi na to, że całe życie człowiek myśli, że jak zje warzywa, no to już się jest wzorowym człowiekiem. A tu się okazuje, że nawet marchewka potrzebuje koleżanek. SK2. A teraz Lady Punk, na co komu dziś w SC2.

0: U nas same hity. Lizer ciągle pada, na szczęście nie teraz. I słuchajcie, ja właśnie odkryłam, że kasztany to nie tylko materiał na ludziki i takie jesienne dekoracje, tylko wystartował skup kasztanów i można na nich trochę zarobić i się nie narobić. To lubię takie akcje. W tym roku ceny wahają się mniej więcej od kilkudziesięciu groszy, nawet do 2 zł za kilogram. Czajcie? Zależnie od miejsca i jakości, więc trzeba zbierać to ładne. No i teraz zaczęłam zastanawiać się, no bo wiecie, bizneswoman to we mnie tkwi. Więc zaczęłam zastanawiać się, ile muszę tych kasztanów nazbierać, żeby kupić sobie nową torebkę. No i powiem tak, dużo.
1: SK2. Reklama.
2: Mała czarna. Poranny prysznic. Spacer z psem. Tu życie smakuje nadzwyczajnie. Pastelowa 50 w Gdańsku od spółdzielni mieszkaniowej Zakoniczyn. Ostatni budynek już w sprzedaży. Mieszkania od 32 metrów kwadratowych. W cenie miejsce w hali garażowej. Duże tarasy. Blisko szkoły, żłobka, przedszkola i planowanej stacji PKM. Więcej na smzakoniczyn.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odrzeżdżę większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
8: I po reklamie.

0: już.
1: Dawid Kwiatkowski i numer proste w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 18. Po godzinie 18 Krzysztof Zalewski, Margaret, Krzysztof Krawczyk. Będzie mega dobrze i będzie z wami Łukasz Zduńczyk. Także zostawiam was w bardzo dobrych, męskich rękach. No i co? My słyszymy się jutro. Antonina Van Dessel, wysyłam wam czwartkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
9: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271. I po reklamie.
14: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia. Na miejscu pracuje policja i ABW. Przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skutecznej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować trwająca dziś w stolicy konferencja z udziałem władz miast z Ukrainy.
15: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnych.
14: Mówi ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
16: Warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
14: Mówi Karolina Kosińska, zastępczyni burmistrza gminy Skała z Małopolski. Konferencję zorganizowano w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
17: Wiecie, że to już prawie weekend. Jesteśmy na ostatniej prostej przed piątkiem. Już, jeżeli dobrze liczę, mniej niż 6 godzin nam zostało. Minuta po godzinie 18. Odpocznijmy razem, no i się razem nakręcamy na piątek, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I teraz muzyczna wiadomość, że nasza paczka czeka w automacie paczkowym. Bo na naszą antenę wjeżdża już teraz ze swoją muzyczną paczką. Kurier od Krzysztofa Zalewskiego. To jest SK2. Tu się właśnie tak dobrze gra. 100% polskich hitów.

0: Ale się romantycznie zrobiło. Jeśli jedziecie teraz we dwoje, to się można spojrzeć tak kątem oka na fotel pasażera albo kierowcy. Mam nadzieję, że to nie jest teściowa. Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, mamy takie kultowe polskie numery. No i przede wszystkim wieczorami najlepsze nowości, bo to już jutro, słuchajcie, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. I teraz pytanie, czy ta ekipa w końcu wskoczy do waszego notowania, bo cały czas są w propozycjach. To Trójka Przyjaciół z Wrocławia, zespół Motyle, który się rozkręca, wylatuje ze swojego rodzimego gniazda we Wrocławiu na ogólnopolską scenę. Mają dla nas nowy numer Bliżej Podejdź Tak. Jeśli ten nowy numer zespołu Motyle wam się podoba, to wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie.
1: SK2.

To, co dobre, jest już naprawdę niedaleko. Czeka za rogiem. Piątek coraz bliżej, już 25 minut po godzinie 18:00 w czwartkowy wieczór. Kasia Kowalska na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i jak zawsze mam dla was najlepsze polskie nowości, polskie numery, o których w najbliższych tygodniach będzie głośno. No i o nim na pewno zrobi się głośno. Cała Polska będzie kibicowała. Wiktor Sas już niedługo powalczy na Eurowizji Junior, bo to on będzie nas w tym roku reprezentował z hitem Gravity. I dzisiaj do internetu trafił teledysk do tego numeru, w którym Wiktor Sas lata wysoko nad ulicami miasta. Prawdopodobnie jest to Nowy Jork albo jakieś inne miasto w USA, bo Wiktor śpiewa w tym numerze o tym, żebyśmy nie przejmowali się grawitacją, żebyśmy robili swoje i żeby nic nas nie ciągnęło w dół. Taka motywacyjna przemowa dla nas wszystkich. No to gramy Wiktor Sas i Gravity. Jeżeli chcecie, żeby Wiktor Sas leciał wysoko w gorącej polskiej dwudziestce, to wpadajcie na sk2.pl i na ten numer głosujcie. SK2

0: Kiedy w całym kraju nie więcej niż 15 stopni, takie numery poprawiają humor i podgrzewają trochę atmosferę. Big Day w Radiu SK2 to jest 100% polskich hitów, a za chwilę gram wam nowy numer od artysty, który ostatnio bardzo się poświęcił nagrywając teledysk, bo on napisał o tym teledysku tak. 3 tygodnie w trasie, ponad 7 tysięcy kilometrów, 16 województw i tysiące uśmiechniętych twarzy na planie. I to nie jest wypowiedź kierowcy autokaru z wycieczkami szkolnymi, to wypowiedź BRO, który nagrał piosenkę o nas wszystkich. Wychowany w Polsce, aktualny numer 8 gorącej polskiej dwudziestki. To gram wam już za chwilę w SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
12: Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
13: Tylko 25 września filet

0: sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Ostatni raz. Ostatni raz jutro zadzwoni budzik, a potem będzie weekend. Chyba o tym śpiewa Edyta Bartosiewicz. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów. No i gram wam najlepsze nowości, bo już jutro razem z piątkiem przyjdzie nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy 20 ulubionych hitów tego tygodnia. Start o godzinie 18, a ja za chwilę do was wracam z dobrym graniem.
1: Reklama.
2: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: A wszystko to, bo Ciebie kocham. Ten refren zna chyba każdy. A już 9 października w gdańskim B90 będzie można usłyszeć go na żywo. Ich troje wraca do dużych klubów, by świętować swoje 30-lecie. Największe przeboje, nowe aranżacje, rockowa energia i charakterystyczny dla zespołu rozmach. Jedno jest pewne, emocji tego wieczoru nie zabraknie. 9 października B90 w Gdańsku. Musicie tam być.
0: Następny przystanek, piątek. Witam was na trasie w kierunku weekendu. Słuchajcie, jedziemy prostą drogą. No i za chwilę fajni pasażerowie się dosiądą. Julia Wieniawa, Michał Szpak i na przykład Liber z Sylwią Grzeszczak. Bardzo przyjemne towarzystwo na wieczór. Ja też jestem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.

0: Niektórzy mają ochotę teraz powiedzieć, no kiedyś to były piosenki, teraz to nie ma. To był naprawdę dobry duet. Sylwia Grzeszczak i Liber na antenie Radia SK2, a ja wam udowadniam wieczorami, że teraz też są dobre piosenki. Gram wam najlepsze nowości i za chwilę usłyszycie świeży numer Julii Wieniawy, która świetnie sobie radzi na scenie zarówno tej muzycznej, jak i filmowej. Ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję.
0: To jest start, a 27 lat to mało. Julia Wieniawa dopiero się rozkręca i o tym śpiewa w swoim nowym numerze. SK2.

0: Ale to jest potężna dawka energii. Nie no, słuchajcie, teraz to już powinniśmy wytrzymać jakoś do końca tego tygodnia. Łzy na antenie Radia SK2. A teraz, słuchajcie, będzie dowód na to, że warto czasami ze znajomymi wyjechać do Zakopanego. No Michał Szpak wyjechał, no i wrócił z pamiątką w postaci nowego numeru.
1: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I to był, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Słuchajcie, ja się boję pytać, w którym momencie imprezy ten numer powstał? Który to był taki moment, w którym przyszło to natchnienie, że Michał Szpak stworzył numer Kochanie? Ale warto było. Nawet jeśli Michała trochę potem głowa bolała, to mamy fajny hicior. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Michał Szpak i Kochanie w SC2.

Zawsze się zastanawiam, co oznaczają te okrzyki na końcu tego numeru. Humory im, krótko mówiąc, dopisują, bo się piątek zbliża. Już za 21 minut będzie godzina 20. Oddział zamknięty za nami na antenie Radia SK 2. A teraz uwaga, szukam największych jesieniarzy tego sezonu. No bo w końcu już od 2 dni mamy kalendarzową jesień. Więc jesieniarze, odezwijcie się do Radia SK 2. Jeśli macie za sobą już pierwszą porcję zupy krem z dyni, jeżeli wszędzie w waszym domu są już dyniowe wystroje, jeżeli pijecie co wieczór dyniowe latte i siedzicie z ciepłą herbatką pod kocykiem, no to właśnie was szukam. Dlaczego jesteście jesieniarzami? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK2, a ja waszą głosówkę puszczę, zapowiadając nowy numer Roxy Węgiel, bo ona wydała kawałek właśnie dla wszystkich miłośników jesieni, tego fajnego jesiennego klimatu, kiedy dni się robią coraz krótsze, kiedy już takie przepiękne żółte liście na drzewach się pojawiają. Jeśli taki klimat lubicie, to mi teraz udowodnijcie w głosówce na Messengerze Radia SK2, dlaczego jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu, a ja...

0: Was zagram przed kawałkiem Roxy Węgiel już po godzinie 20. Głosówki Messenger Radia SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
7: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
7: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
7: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
7: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
7: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Rotary na jednej z dzikich plaż. No jedno w tej piosence się nie zgadza, że tam u nich radio przestało grać. Nic z tych rzeczy. My cały czas wam gramy w Radiu SK2 100% polskich hitów. I przypominam, po godzinie 20 gram nowość od Roxy Węgiel. Bardzo jesieniarski kawałek. Ja cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2, co już jesieniarskiego udało wam się w tym sezonie zrobić. Krótko mówiąc, szukam największych jesieniarzy 2026.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha 271. Skąd?

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie. Co? Gdzie?
7: Kiedy? Co tak naprawdę dzieje się między blokami? Tego będzie można doświadczyć podczas 17. edycji Festiwalu Narracje, który w tym roku przeniesie się na Gdańską Żebiankę. 23 i 24 października osiedlowa przestrzeń zamieni się w miejsce spotkań ze sztuką, artystami i mieszkańcami. Pod hasłem Co się dzieje między blokami? Twórcy pokażą, że sztuka może nie tylko zdobić, ale przede wszystkim łączyć, inspirować i ożywiać codzienną przestrzeń.
8: No to słuchajcie, zapraszam Was na przyjemny jesienny wieczór z najlepszymi polskimi hitami. Zagram Wam numer, który naprawdę zrobi świetny nastrój. Bardzo jesieniarska nowość od Roxy Węgiel, a Wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2, w których mi po prostu udowodnicie, że jesteście największymi jesieniarzami tego sezonu. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 20.
9: 100% polskich hitów.
8: I słuchajcie, teraz wyjątkowa sytuacja, bo na nowy numer Roxy Węgiel zaprasza Was nawet sam Dawid Podsiadło.
10: Zapraszamy na...

I teraz też będzie o kochaniu. Wilki na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. I tylko u nas macie najlepsze, sprawdzone polskie nowości. Czy w radiu da się puścić film? No z obrazem może być ciężko, ale da się filmu posłuchać. Bo już teraz mam dla was muzyczną zapowiedź nowej filmowej polskiej produkcji Nasza Rewolucja. Ten film trafi do kin już 11 listopada, a teraz dostaliśmy piosenkę, która ten film promuje, a zrobiły go, no naprawdę mocne nazwiska, słuchajcie. Kaśka Suchacka i Cortez połączyli siły i nagrali numer o uczuciu, które przetrwało próbę czasu, bo właśnie o tym będzie ten film. Już teraz gramy ten numer. Jak my, od Kaśki Suchackiej i Corteza, ten numer pasuje do fajnego, jesiennego, luźnego wieczoru.

0: teraz spóźnione wszystkiego najlepszego od Radia SK2. Grzegorz Markowski wczoraj skończył 73 lata. A teraz zaśpiewa na antenie SK2 w coverze wielkiego hitu zespołu The Police. Każdy oddech twój w SK2.
1: Każdy.

0: Ania Dąbrowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się za ocean. Roxy Węgiel ostatnio wyemigrowała do Nowego Jorku, tam tworzy nowe piosenki i ma teraz propozycję na otwarcie jesieni. To jest naprawdę bardzo przyjemne otwarcie. Ma hymn wszystkich jesieniarzy. Między innymi dla naszej słuchaczki Ani, która właśnie daje znać na naszym Messengerze, że do kolacji sobie otworzyła grzybki marynowane i właśnie je z cebulką. To właśnie dla takich osób, dla wszystkich jesieniarzy, nowość od Roxy Węgiel. I co ciekawe, w teledysku do tego numeru Roxy Węgiel wystąpiła w swojej sukni ślubnej. Ja tylko przypomnę, że Roxy Węgiel ślub brała 2 lata temu, więc serdecznie gratulujemy, bo to naprawdę jest wyczyn, żeby przez 2 lata nie zmienić swojej sylwetki.
1: SK2

0: Bime. To jest Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. No i my ogólnie kochamy to, co polskie. Między innymi jedzenie. Dlatego już teraz polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo tam zobaczycie zapowiedź tego, co w najbliższych tygodniach będzie się działo na naszej antenie. Powiem tylko tyle. Ekspertka kulinarna Daria Ładocha dołącza do ekipy Radia SK2 i będzie miała dla was bardzo smaczne niespodzianki. Ja więcej zdradzać nie mogę, ale warto słuchać jutro o poranku Wajdy i Jarząbka w Radiu SK2, bo do nich wpadnie Daria Ładocha i ogłaszamy niespodziankę dla was.
1: SK2. Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Various Monks w Radiu SK2 na chwilę przed 21, a więc piątek czeka już za rogiem, naprawdę niewiele nam zostało. A skoro piątek, to też nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, czyli listy waszych ulubionych polskich numerów. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione hity, bo to wy tę listę układacie i słyszymy się jutro od godziny 18.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: programie Co, Gdzie, Kiedy.
1: Włoski klimat, wielkie przeboje i emocje prosto z Italii. 10 października Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zabierze Was w muzyczną podróż pod włoskie niebo. Będą romantyczne melodie, namiętność, radość i atmosfera włoskich uliczek. Wszystko przy dźwiękach największych włoskich przebojów. Pod włoskim niebem 10 października w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Zarezerwujcie sobie ten wieczór.
0: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zajmiemy się tematem historii drugiego liceum ogólnokształcącego w Gdyni. To jedna z najstarszych szkół w mieście, która dziś znajduje się na działkach leśnych przy ulicy Wolności 22B, ale co ciekawe, pierwotnie mieściła się w zupełnie innej lokalizacji. Więcej szczegółów opowiedział mi dr Maciej Żakiewicz, nauczyciel historii w drugim ELO.
3: Oczywiście wracamy do tego burzliwego okresu powstania Gdyni. Drugie liceum ma taką ciekawą historię, bo rzeczywiście jest to najstarsze liceum w Trójmieście, polskie. Bo proszę pamiętać, że przed wojną wolne miasto Gdańsk, czyli Gdańsk i Sopot, był to obszar o dominującej kulturze niemieckiej. Było oczywiście tam szkoły, ale była taka jedna gimnazjum polskie, które została zlikwidowane w 1939 roku. Po wojnie budowana zupełnie od podstaw szkolnictwa. A tutaj mamy Gdynię, drugie liceum. One powstaje w 1931 roku jako państwowe gimnazjum i jest to cały cykl i cały okres powstawania wtedy szkolnictwa podstawowego, średniego, morskiego, technicznego na terenie Gdyni. Bardzo burzliwy, bo Gdynia się przecież gwałtownie rozwija, przybywa ludności. Tuż przed wojną było już 120 tysięcy osób i pierwsze miejsce właśnie szkoły ta była na ulicy Morskiej i tam osobą, która najbardziej była zasłużona, był Józef Niemiec, który właśnie patronował tak zwanemu Towarzystwu Szkolnictwa Średniego w Gdyni. I męskiego, i żeńskiego. Przecież pamiętam, były licea, nie było koedukacyjnych liceów. I właśnie ten Józef Niemiec, te pierwsze lata szkoły miały miejsce właśnie na ulicy Morskiej, w Instytucie Handlu Morskiego i Techniki Portowej w gmachu. A tuż właśnie przed wojną, w listopadzie 1938 roku, Józef Niemiec wmurował kamień pod budynek, który dzisiaj jest tutaj, w tym miejscu na ulicy przed wojną Leśnej.
2: Dlaczego kiedyś szkoły nie były koedukacyjne? Skąd wynikała ta różnica, że były szkoły męskie i żeńskie?
3: No to była tradycja jeszcze XIX-wieczna i jeżeli mówimy o Gdyni, to z jednej strony właśnie istniała gimnazjum męskie, ale jego odpowiednikiem było liceum żeńskie stwarzane przez siostry Urszulanki wtedy w Gdyni, więc to się uzupełniała w taki sposób.
2: Szkoła, można powiedzieć, powstała przed wojną, aczkolwiek cały czas kontynuowała swoją działalność. Czy była może jakaś przerwa na przykład w okresie wojny?
3: No, oczywiście, kiedy Niemcy wkroczyli do Gdyni, no to całe szkolnictwo polskie zostało zlikwidowane z wyłączeniem takich szkół technicznych, które potrzebowali Niemcy techników do pracy w stoczni, bo przypominam, Gotenhafen była takim jednym z ważnych baz Kriegsmarine dla niemieckiej, no i ci rzemieślnicy, Polacy czy Kaszubi taką pracę mogli wykonywać. Liceum nie była, Józef Niemiec opuścił Gdynię, bo przypominam, w słynnym marszu Gdynian, kiedy z ulicy Morskiej do Nowego Portu przez Sopot, Wrzeszcz, kazano im piechotę mieć kilku tysięcy mężczyzn, to był słynny mars. Wielu później Gdynia już nie mogła wrócić do Gdyni, została wysiedlanych i Józef Niemiec wrócił do Małopolski i tam w okresie okupacji został aresztowany i rozstrzelany. Także twórca szkolnictwa gdyńskiego zginął w czasie wojny. Gdynia po walkach, Gdynię, bardzo szybko wznawiana naukę w szkolnictwie Gdyni, no bo baza była, tradycja była przedwojenna. Jak mówiłem, w Sopacie i w Gdańsku w zasadzie budowana na wypalanym mieście, prawda? mówiono, że Gdańsk, Sopotyzm, wypalamy serce Pomorza, prawda? I wszystko budowano od podstaw. Tutaj była ta tradycja gdańska, wznawiano naukę już w 1945 roku, a jednocześnie ulica Leśna zmieniła nazwę na Ignacego Daszyńskiego, prawda? Jednego z przedwojennych przywódców Polskiej Partii Socjalistycznej, i zaczęta dokończać budowę tego, co w 1938 roku zrobiono, i szkołę zakończono w 1951 roku. I rzeczywiście kadra tej szkoły, to jest też bardzo ciekawe, to byli ci nauczyciele, którzy przed wojną uczyli. To nie była kadra z zewnątrz, to była kadra, która przeżyła wojnę, więc oni wiedzieli, jak mają uczyć, czego mają uczyć. Tutaj bardzo silne było harcerstwo, bo to było związane jeszcze z okresem okupacji, gdzie Gdynia miała wyjątkową rolę, to odegrała harcerstwo, jak wiemy, tajny hufiec harcerski, który uratował Gdynię przed większymi zniszczeniami, i tutaj wiele osób kontynuowała później naukę.
4: Ile wtedy ta szkoła mniej więcej liczyła osób? Ilu było tutaj uczniów i nauczycieli mniej więcej?
3: No, trudno mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że kilkaset osób, no bo w takiej pobliskiej szkole podstawowej były 460 dzieci, więc tutaj sądzę, że około 200 musiało być, 300, nauczycieli była kilkudziesięciu, i wtedy to się nazywała Państwowe Gimnazjum Męskie, które miała przejść wstrząs związany oczywiście ze stalinizmem, czyli w rokiem 48. Zwalniano, że przede wszystkim bardzo ciekawą postać, był tutaj ksiądz Józef Szarkowski, który przed wojną uczył religii. W czasie wojny był człowiekiem, który porządkował jako jeniec więzień pole bitwy na Westerplatte, i po wojnie wrócił do Gdyni i został, był prefektem, uczył młodzież szkolną, ale w 48 roku został zwolniony, i jego kroniki, które prowadził, bo dyrektor mu kazał prowadzić kroniki szkolne, zostały spalone, więc my nie mamy wiedzy na temat tego, co się działo w codziennym życiu szkoły w latach początku czasów powojennych. Ksiądz Szarkowski zostawił po sobie wspomnienia. Część są wydane w latach 90. w Gdyni, a część z tego, co wiem, maszynopisu znajdują się w Muzeum Stutthofie, które przekazał. A zmarł w latach 90.
4: Mówi pan, że wtedy szkoła też została dokończona tak naprawdę. Jej budynek został dokończony. To znaczy, że też budynek zmieniał się na przestrzeni lat.
3: Budynek był ten sam. W takim stylu modernistycznym. I jak mówię, zaczęto sprowadzać jakieś meble. Jest opis ucznia ówczesnego, który mówił, że na plecach znosili z tej ulicy Morskiej, tutaj przynosili meble w tym 51 roku. Ale to już były czasy stalinowskie, tak? Już nie było harcerstwa, bo została rozwiązane w 48 roku. Już wyrzucono właśnie niektórych nauczycieli, zabraniano mi się wypowiadać. I ten czas wspomina właśnie Jacek Federowicz, świetny satyryk, który do tej szkoły chodził tuż po wojnie. I on po wielu latach wspomina tą szkołę z czasów swojej młodości i mówi, że to były czasy, gdzie wszyscy mówili szeptem. Nikt nie mówił oficjalnie, bo to były takie czasy, prawda? Szept to była jedyna możliwość obrony swojej tożsamości, swojej prywatności. Tak wyglądał ten czas. Dyrektor, który wprowadzał te metody, później przeniósł się na Śląsk, zniknął, a zostawił po sobie ruiny. Tym bardziej też, że doszło do procesu młodych uczniów, którzy zostali aresztowani. Jest tablica. Właśnie przed szkołą jest tablica poświęcona tym uczniom. Z tych osób bardziej znane były, to właśnie był ojciec byłego prezydenta Szczurka, który po wojnie tutaj chodził do szkoły, został aresztowany. Wiele osób złamana, po prostu dostali kilka lat więzienia i już nigdy nie wrócili na takiego normalnego życia, prawda? Także ta tablica, która jest przed szkołą, jest taką z pierwszą tablicą pokazującą, czym były te czasy powojenne.
4: Kogo jeszcze moglibyśmy tutaj wspomnieć, ponieważ na przestrzeni lat na pewno tutaj osób przewinęło się sporo, które później się gdzieś zasłużyły.
3: Ja spotkałem się z trzema osobami. Pierwszą to jest profesor Grzywacz. On później w latach 70. był fizykiem na Uniwersytecie Gdańskim. Jest takim typowym przedstawicielem takiej gdyńskiej inteligencji, niezależnie myślący, ale braniący wartości. To była pierwsza postać, która dla mnie była interesująca, i szczególnie on zaznaczył swoje swoją obecność w mojej świadomości w okresie stanu wojennego, gdzie bronił studentów w głośnej sprawie roku 1984, gdzie jeden ze studentów jego wydziału zginął w czasie bursztynie zabity przez zamowców. Później go spotykałem w Sopocie w Światowym Związku Kombatantów Armii Krajowej. Jest prezesem. Dzisiaj jeszcze żyje, z tego co wiem, ma 90 parę lat. Drugą osobą, która dla mnie ma duże znaczenie, jak ja tu zacząłem pracować, pierwsze dni w 1993 roku, no to właśnie w gabinecie przywitała mnie pani Wiesława Kwiatkowska, redaktor, osoba, która w okresie polskiego sierpnia dostała takie zadanie, bardzo trudne jak się okazuje, zbieranie dokumentów na temat wydarzeń grudniowych i przypłaciła to wieloletnim więzieniem. I trzecią osobą, która mi utkwiła, była Teresa Remiszewska. Ona po wojnie tutaj też chodziła, do tego części gimnazjum rzęskiego. Była pierwszą Polką, która płynęła Atlantyk w latach 70. Przepłynęła Atlantyk i napisała taką bardzo ciekawą książkę Z goryczy soli moja radość, czyli opisała swoje wspomnienia, jak przepłynęła przez Atlantyk na początku lat 70. W okresie stanu wojennego była działaczką Solidarności Ochrony Przyrody. Została aresztowana. Po wyjściu jako pierwsza w Polsce przetłumaczyła fragmenty książki Normana Davisa o historii Polski. I ja z nią pracowałem w 1989 roku jako dziennikarz w kompanii Komitetu Obywatelskiego Solidarności.
4: Ale możemy jeszcze chyba też wspomnieć, ja rozumiem, że to może nie jest osoba, która przysłużyła się, że tak powiem, ale tak bardzo jak osoby, które tutaj pan wspomniał, ale na pewno nasi słuchacze doskonale będą znać chociażby już byłego prezydenta Gdyni. On też chyba jest tutaj absolwentem.
3: Tak, no to jest właśnie całe pokolenie, tak? To już jest pokolenie, w pewnym sensie moje pokolenie, tym, że ja się wychowałem w Gdańsku, nie w Gdyni. Pan Szczurek niejaka z tradycji rodzinnej chodził do tej szkoły, bo jego ojciec chodził i rzeczywiście tworzył tu taki krąg harcerski. No i kiedy przyszły te przemiany lat 90., a proszę pamiętać, Gdynia miała pewien wyróżnik na początku lat 90. Była bardzo, wtedy w latach 90. miała opinię, że bardzo dobrze przeprowadziła reformy samorządowe. To jest zasługa pani Cegielskiej, myślę, i właśnie przewodniczącego Rady Miasta, pana Szczurka, który później zostaje prezydentem. Istniała to świadomość przedwojennej Gdyni, że ludzie tutaj żyli, rodziny tutaj żyły, rodziny wiedziały, jak była, utrzymywały takie nieformalne powiązania i to spowodowało, że można było ten samorząd odbudować i była to niekwestionowana zasługa właśnie wtedy tego środowiska.
4: Jak możemy dzisiaj tak naprawdę opisać drugie liceum ogólnokształcące w porównaniu do ostatnich czasów, które opisaliśmy?
3: No myślę, że jest pewna ciągłość związana z panią profesor Wójtewicz, która była filologiem klasycznym po Uniwersytecie Warszawskim. I ona w 1956 roku właśnie w tym bardzo ważnym przełomie dla pokolenia moich rodziców nazwała tą szkołę imienia Adama Mickiewicza. Nawiązała zatem do tej tradycji romantycznej. I ta tradycja istnieje w tej szkole. Co roku jest obchodzona, nawiązuje się do tej bardzo ważnego momentu, więc to duchowość tej szkoły się wydaje mi jest utrzymana, ta pewna ciągłość. Oczywiście szkoły dzisiaj są inne, bo społeczeństwo jest inne. Szkoła też jest narażona na agresywną kulturę komercyjną. I jeżeli nauczyciele sobie pozwalają wejść do szkoły zbyt silnie kulturę komercyjną, to się bez wątpienia odbywa na niekorzyść systemu edukacyjnego. To jest ten dzisiejsze zagrożenie, które się można obserwować. A oczywiście szkoła, mówię, dzisiaj może stwarzać więcej alternatyw, ale co tutaj się kształtuje charaktery ludzi, również korzystając z pomocy i życzliwości miasta, czy rodziców, opieki, i to tutaj się kształtują ludzie, którzy później będą studentami, doktorantami, dziennikarzami i będą pytali się, co wynieśli z tej szkoły i z tego okresu dojrzewania.
4: Wydaje mi się, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że ta szkoła jako jedyna chyba w Trójmieście tak dobrze współpracuje z konsulatem francuskim. To wyróżnia ją na tle innych dzisiaj.
3: Szkoła drugie liceum właśnie gdzieś pod koniec lat 90. uznała, że będzie to szkoła, gdzie duży nacisk będzie się kładła na język francuski. Stąd są ścisłe kontakty właśnie z panem konsulem Francji, z tą sferą krajów francuskojęzycznych, czyli Belgią, Francją. No i młodzież, która idzie do tych klas, ma po kilku latach możliwość całkiem dobrze poznać kulturę francuską. Szkoła ma swoją historię i tradycję i charakteryzują są właśnie te trzy tablice. Pierwsza tablica jest właśnie poświęcona dyrektorowi Józefowi Niemcowi, który, jak mówię, fundował czy zapoczątkował tą historię tej szkoły. Druga tablica jest właśnie poświęcona tej grupie młodzieży, która w czasach stalinowskich, braniąc swoich wartości, znalazła się w więzieniu. I jest trzecia tablica poświęcona uczniowi szkoły wieczorowej, który zginął w wydarzeniach grudniowych. To pokazuje, że życie trwa i toczy się, prawda, i to odbija się na historii szkoły.
0: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dres to nie dress code, a życie to twój najdłuższy wybieg. Dziś w naszym studiu gościliśmy Grażynę Paturalską, kolorowego ptaka, stylistkę, tą, która kocha Trójmiasto i jej mieszkańców, ale kilka tygodni w roku zawsze musi spędzić w Hiszpanii. Czy Polacy stali się bardziej kolorowi? Posłuchajcie.
5: Czy ubierając siebie, tak naprawdę ubieramy swoją duszę, swój nastrój?
6: Tak powinno być, aczkolwiek nie zawsze tak jest. Ja na przykład często obserwuję takie zjawisko, gdzie panie, panowie również, biegają na jakieś zakupy w różnych centrach handlowych, w ulubionych sklepach i tak dalej. I w zasadzie kupują żywcem tak zwanego manekina. Czyli kupują to, co jest na wystawie, stworzone przez osobę, no właściwie dla osoby, która właściwie nie istnieje, bo manekin jest tylko ekspozycją, jest wieszakiem, który ma prezentować aktualne kolekcje różnych marek. Natomiast chodzi o to, żeby ubierając się, żebyśmy pokazali kawałek siebie. Oczywiście taki kawałek, który sami chcemy pokazać.
5: Mm-hmm. No właśnie, na pani stronie jest taki bardzo ładny cytat, że życie to wybieg i to od nas zależy, jakim modelem na tym wybiegu będziemy.
6: Tak, to jest mój osobisty cytat, do którego bardzo chętnie się odwołuję. Życie to najdłuższy wybieg, po którym kroczysz, bądź więc na nim najlepszym, bo autentycznym modelem. I co to dla mnie oznacza? Autentyczność jest w ogóle cechą nie do przecenienia, bo jeśli jesteśmy sobą, jeżeli mamy odwagę być sobą, a nie każdy ma odwagę być sobą, dzisiaj w świecie wyścigu szczurów i tak dalej, ścigamy się, właściwie nie wiadomo o co zapominamy, a zapominamy, że największym dobrem jesteśmy my sami dla siebie. I od tego tak naprawdę bierze się całe nasze szczęście lub nieszczęście, bo jeżeli w siebie nie wierzymy, nie mamy poczucia własnej wartości, jesteśmy gdzieś tam pogubieni w wielu obszarach życia. Jeżeli uwierzymy w siebie, zainwestujemy właściwie, czyli w siebie, bo ze sobą będziemy do końca, to wówczas wszystko wydaje się może nie tyle proste i łatwe, ale znacznie łatwiejsze, znacznie przyjemniejsze i znacznie prawdziwsze.
5: Bo tak naprawdę ubrania w jakiś sposób są naszym takim, no powiedziałabym, buforem bezpieczeństwa, namiotem. Czasami kryjemy swoje problemy za nimi.
6: Oj tak, oczywiście. A czasami w całkiem nieuświadomiony sposób odkrywamy te problemy. Na przykład obserwuję takie zjawisko, że sama na sobie to przetestowałam, że kiedy mam gorsze dni, teraz już się to nie zdarza, ale zanim zajęłam się profesjonalnie stylizacjami, projektowaniem ubrań i tak dalej, zauważałam taką prawidłowość, że kiedy było mi smutno, kiedy było mi źle, kiedy była szara, smutna jesień, przez wiele dni padał deszcz, a ja jestem meteopatką,
5: to
6: zupełnie nieświadomie sięgałam po kolory szare, no takie smutne, takie, w których sama zginę w tym nieistniejącym otoczeniu, czyli otoczenie szare, smutne, zapłakane ulice, szare budynki, bo takich jest najwięcej niestety w naszym klimacie i też chęć wtopienia się w tło, czyli nie ma mnie. I właśnie w tym rzecz, żeby po prostu każdy człowiek powinien chcieć istnieć, więc to jest to, co możemy zrobić sami, świadomie, wybierając właściwe kolory.
5: Mm-hmm. Ale czasami to jest też taka samozapętlająca się pętla, że jak już jestem ten piąty dzień w dresie, to ciężko mi się z tego dresu wyjąć.
6: Oj tak, to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza niebezpieczne zjawisko po pandemii, po wszystkim, co się po niej przetoczyło.
5: Tak, siedzimy
6: bo
5: w domu.
6: Oczywiście, pewnie, że tak, siedzimy w domu, zero motywacji. Siedzimy, nawet nie mamy świadomości tego, że ten dres jest coraz bardziej napięty na nas, bo wszystko rośnie, prawda? W związku z tym po prostu jakby nasza motywacja bardzo maleje. Tak samo jest po okresach jakiejś tam dłuższej choroby, kiedy mamy znowu wskoczyć w coś normalnego, żeby funkcjonować w normalnym świecie, nazwijmy to. To jest to samo, więc jest to takie właściwie łamanie własnej niechęci do tego, żeby wyglądać. A ja zapewniam, że warto, bo człowiek, który odrobinę chociażby o siebie zadba, zrobi to minimum, czyli wyskoczy z tego dresu, pomyśli, zastanowi się nad tym, w czym dzisiaj dobrze by wyglądał, wyglądała. Mhm. To jest pierwszy krok do tego, żeby poczuć się znacznie lepiej i żeby właśnie wychodzić z takiego stanu, takiego nieświadomego marazmu. Tak.
5: Mhm. A nie ma pani wrażenia, że teraz w social mediach, wiadomo, króluje ten trend bycia pięknym, ale też mam wrażenie, że króluje trend bycia trochę niechlujem, że masz prawo być w dresie, masz prawo mieć nieumyte przez tydzień włosy. I czy to troszeczkę w złym kierunku nie idzie?
6: Ja bardzo ubolewam i to działa niestety w bardzo złym kierunku. I od razu chciałabym jakby rozdzielić te dwie rzeczy, o których pani mówi. Pierwsza, nieumyte włosy w ogóle nie. Nie mam tolerancji, absolutnie nie. Włosy trzeba myć, jak
5: dobrze,
6: są puste.
5: Nie wolno.
6: Nie wolno. To... Myślę, że pani nie ma tego problemu nigdy. Więc to nie, na to zgody nie ma. I to jest ta podstawa. To jest właściwie ta higiena, o którą każdy człowiek dbający w sposób podstawowy o siebie powinien wypełniać.
5: Tak, ale gdzieś te takie nagłówki. Nie umyć tak. włosów, nie przejmuj się. No, jesteś piękna.
6: No właśnie. I to trochę takie na wyrost, bo piękna jesteś wtedy, kiedy o siebie zadbasz. Zresztą ja w moim wieku mam takie cudowne powiedzenie, to nie jest moje, gdzieś zasłyszałam, ale ciągle to powtarzam, że młodość zdobi młodość, a starość staranie. Więc im bardziej idziemy w wiek, tym bardziej, jeżeli chcemy dobrze wyglądać, a co za tym idzie, jeżeli chcemy się dobrze czuć, to powinniśmy po prostu w sposób zwyczajny, normalny, codziennie zadbać o siebie. Tak jak codziennie człowiek wstaje, myje zęby, robi podstawową toaletę, tak samo tutaj, no po prostu to staranie jest czymś tak podstawowym i nieodzownym, ale właśnie zaczęłyśmy od tych nieumytych włosów, a teraz przejdę do tego dresu. Mhm. Więc na początku, szczerze powiem, po tej pandemii byłam taka strasznie zbuntowana i mówię, no co te dresy tutaj, dres to nie dress code, takie moje też kolejne hasło, ale dochodzę do wniosku, że nie warto z tym walczyć, bo ludzie muszą poczuć się swobodnie, zwłaszcza w niektórych obszarach życia. Natomiast wciąż jeszcze jestem absolutnie za z większą dbałością, za ubieraniem się na jakieś nadzwyczajne okazje, typu wyjście gdzieś tam do teatru, wyjście, no nie wiem,
5: oj,
6: z przyjaciółmi i tak dalej. Ja wiem, że to się bardzo zmieniło, ale właśnie pytanie, czy wszyscy mają się tak poddać tej dresomanii? I tak jak mówię, nie mam nic przeciwko dresom. Sama mam kilka i lubię je nosić. Ale staram się nosić je wtedy, kiedy, że tak powiem, one są dla mnie wygodne, spełniają moje oczekiwania i chcę odpocząć, natomiast wtedy, kiedy wychodzę, no chcę po prostu wyglądać i ten dres, no niestety prawdopodobnie tej funkcji, nawet jeżeli odświętny, to nie spełni. Przede wszystkim też, mówię to jako kobieta, która dostrzega piękno kobiet nieodkryte i tutaj panie trafiają do mnie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić, co mają zmienić w swoim wyglądzie, żeby po prostu wyglądać lepiej, a co za tym idzie, co właśnie wcześniej powiedziałam, czuć się też lepiej, bo to idzie w parze. I moja odpowiedź jest prosta, naprawdę bardzo prosta. Zadbać o siebie w prosty sposób, wyskoczyć z dresu, poszukać czegoś albo w zasobach własnej szafy, albo to, co mówiłyśmy na początku, odkryć własną duszę. Zajrzeć tam, poszukać siebie i powiedzieć sobie, w czym się naprawdę nie tylko dobrze czuję, ale też w czym dobrze wyglądam. Jak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że rozbłysłam. Więc właśnie o takie małe, drobne rzeczy codzienne.
5: Czyli takie trochę małe ukłucie pozytywne.
6: Tak. Inspiracje i siłę do tego, żeby chcieć więcej.
5: Mhm. A jak pani tak obserwuje na przestrzeni lat mieszkańców Trójmiasta, no bo jesteśmy w Trójmieście, jak się ta moda zmienia? Czy my się stajemy bardziej kolorowi, bardziej odważni?
6: Tak, jestem absolutnie pewna co do tego, że bardziej kolorowi, bo jeszcze kilka lat temu, w ogóle nie tylko w Trójmieście, ale generalnie, widziałam taką tendencję, zwłaszcza w Polsce, podkreślam, zwłaszcza w Polsce, bo w Europie i gdzieś tam na świecie ludzie są, mam wrażenie, bardziej kolorowi. My Polacy uciekliśmy troszeczkę właśnie tak jak ten nasz klimat, w szarości, czernie i te takie smutne, zgaszone kolory, ale wygląda pani akurat świetnie, więc absolutnie rozumiem.
5: Ja zresztą, cała na czarno.
6: Tak, zresztą myślę, że nie codziennie pani nosi tylko te kolory, ale właśnie wracając, mam wrażenie, że coraz więcej jest kolorów, coraz więcej jest chęci i odwagi sięgania po te kolory. Może właśnie wbrew pozorom, właśnie ta pandemia zrobiła to dobrego, że z jednej strony może odziała nas w te dresy i luźne ubrania, ale z drugiej strony być może zapragnęliśmy, tak zwyczajnie, fizycznie zatęskniliśmy za kolorami. I myślę, że to też jest taki pewnie pozytywny wpływ.
5: Mhm. Ja też często spotykam się z takimi hasłami, że osobom, które są przy tuszy,
6: tak?
5: Nie wypada nosić kolorów.
6: Oj, to nieprawda, to absolutnie nieprawda.
5: Gdzie ja się z tym nie zgadzam, bo ja kocham wszystkie kolory świata.
6: Ja absolutnie też się z tym nie zgadzam. Uważam, że kolor jest odzwierciedleniem właśnie rąbka duszy. Mhm. Kolor jest tym, co pokazuje to, co mamy wewnątrz. No i właśnie te kolory, które wybieramy, tak? Jest nam smutno, sięgamy po smutne kolory, podświadomie, jeżeli nie mamy na ten temat wiedzy. Jest nam wesoło, sięgamy po kolory.
5: Ale ja mam wrażenie, że trochę społeczeństwo nas gasi, bo nie wiem, przykład, zakładam białe spodnie i teraz wiem, że mi może trochę nie wypada chodzić w białych, ale z drugiej strony ja się czuję w nich dobrze.
6: No i właśnie o to chodzi, bo nie ma czegoś takiego wypada, nie wypada. Jest tylko być może jedyna zasada, która powinna, zdrowa zasada, która powinna obowiązywać. A więc czy się dobrze czujemy, to jest jedno i czasami możemy się dobrze czuć, ale coś niefajnie wygląda. Więc żeby nauczyć się właśnie takiej drobnej, bardzo drobnej sztuki własnej stylizacji, na własnej osobie poćwiczyć, stanąć sobie przed lustrem i popatrzeć, w tym wyglądam dobrze. To mnie poszczupla, a to może niekoniecznie. Albo na przykład jest nieodpowiednia wysokość spodni, tak? Mhm. I zamiast ukrywać pewne rzeczy, wysmuklać sylwetkę, to nazwyczajnie, no, po prostu pokazuje to, co niekoniecznie byśmy chciały pokazywać całemu światu. Więc to jest tylko i wyłącznie sztuka stylizacji, postawienia siebie przed lustrem i wykonania własnych wyborów. Tego, co lubię, w czym się dobrze czuję i w czym zarazem dobrze wyglądam.
5: Mhm. A jak się pani czuje, kiedy czaruje te szafy? Kiedy przychodzą panie, nie wiem, właśnie w smutnych spódnicach szarych, a wychodzą od pani jak takie kolorowe ptaki?
6: No więc ja po pierwsze tak, czuję się uskrzydlona za każdym razem, kiedy wychodzi ode mnie kolejna pani i wrażenie mam takie, przyszła do mnie smutna, zagubiona, a wychodzi i frunie. I to jest po prostu najcudowniejsze, najpiękniejsze uczucie, jakie w ogóle w tej, nie powiem, że profesji, to jest bardziej umiejętność, bardziej intuicja, bardziej pasja ubierania, odkrywania ludzi dla nich samych. Więc to jest najpiękniejsza rzecz, jaka się może zdarzyć, jeżeli przychodzi ktoś smutny, a wychodzi wesoły, uśmiechnięty, jest naładowany energią i chce wrócić.
5: Mhm. Ale też trzeba podkreślić, że modą możemy się bawić i wcale nie musimy mieć na nią bardzo dużo pieniędzy.
6: Zdecydowanie. Jest to prawda, o której całe życie mówię i piszę, w książkach również, że moda nie musi być droga. Ważne jest, żeby decydować się, jeżeli nie mamy zasobnego portfela, to decydować się raczej na mniej ubrań, ale dobrej jakości, bo to nas będzie kształtowało i to nam pozwoli stworzyć własny styl w oparciu o dobrze dobrane rzeczy. I nie trzeba tych rzeczy mieć aż tylu, ale na przykład w złej jakości gatunku, bo po prostu później te rzeczy się nie sprawdzają, zakładamy je 2 czy 3 razy po pierwszym praniu, one źle wyglądają albo zwyczajnie są źle skrojone i później źle na nas wyglądają, więc ja przy ograniczonej zasobności portfela zalecam, żeby decydować się na dobry gatunek i na mniej rzeczy, ale takich, z których będziemy zadowoleni, bo również panowie, których będziemy się cieszyć i w których będziemy dobrze wyglądać.
5: No właśnie, chciałam podpytać o panów, bo ich garderobę czasami trudno zmienić. Oni mają swoje ukochane, podarte portki i nie da się.
6: No właśnie, to jest rzeczywiście, rzeczywiście jest to taka walka, zwłaszcza wśród młodych mężczyzn, ale ja myślę, że młodzi mężczyźni, wbrew pozorom, w momencie, kiedy raz pozwolą sobie ubrać się stosownie do okoliczności, zwłaszcza jeżeli są to jakieś ważne okoliczności w ich życiu, jeżeli zasmakują tej podstawowej elegancji, a znam wielu takich panów i takie stylizacje robiłam, to proszę mi uwierzyć, że oni są bardziej wierni i bardziej wytrwali w poszukiwaniu tego, co jest dla nich dobre i mam wrażenie, bardziej drążą temat. Być może dlatego, że sami sobie, przynajmniej większość z nich, nie ufa i szukają porady specjalisty, natomiast my kobiety mamy to do siebie, że bardzo chętnie przyszlibyśmy, nie powiem, że zawsze, ale do stylistów, żeby usłyszeć, że jesteśmy świetnie ubrane i nic nie potrzebujemy. I czasami rzeczywiście tak jest, ale nie zawsze, bo jeżeli już jest to pytanie w nas, czy robimy coś właściwie, czy niewłaściwie, to znaczy, że ta porada się jednak przydaje.
5: Mhm. To jeszcze podpytam na koniec o te kolory, bo to mnie intryguje. Jak pani dobiera kolorystykę, barwy do człowieka?
6: Przede wszystkim bazą tutaj jest analiza kolorystyczna. Ja bez problemu potrafię powiedzieć, najczęściej oczywiście, bo farbowane włosy zmieniają to, kto jest jakim typem kolorystycznym. Stwierdzenie, czy ta nasza natura wymaga poprawienia, a jeżeli to w którym kierunku, jak mamy pójść z koloryzacją, czy schłodzić kolory, czy może je ocieplić i dopiero wtedy dobierać te najlepsze kolory, tak żeby one naprawdę nas zdobiły, żeby dawały nam życie, energię i piękny wygląd.

0: Magazyn lokalny.
1: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku został powołany decyzją Rady Miasta Gdańska 17 lutego 2005 roku. Historia komunikacji miejskiej w Gdańsku jest jednak dużo starsza i wcale nie zaczyna się od wprowadzania pierwszych autobusów, które dziś są zdecydowanie najbardziej popularnym środkiem transportu zbiorowego. Pełną historię gdańskiej komunikacji miejskiej opowiedział mi szczegółowo Cezary Kamiński z działu przewozów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat historii właśnie z ZTM-u Gdańskiego, gdańskich tramwajów. Od czego powinniśmy zacząć? Właściwie do jakich czasów powinniśmy się cofnąć, zaczynając tę rozmowę?
3: Początek tramwajów gdańskich to jest era tramwajów konnych, czyli XIX wiek. Dokładnie 1873 rok. Dokładnie wtedy w czerwcu pojechały pierwsze gdańskie tramwaje na trasie ze Śródmieścia do Oliwy. W kolejnych latach tramwaje zdobywały coraz to kolejne dzielnice miasta, m.in. Orunie, Siedlce, z czasem także Śródmieście całego miasta, a koniec XIX wieku to już rewolucja elektryczna. Tutaj wzorem całej Europy tramwaje stały się napędzane prądem elektrycznym, dzięki czemu mogli podróżować mieszkańcy szybciej, wygodniej i równolegle jak najbardziej pracowano nad nowymi trasami. Również tramwaje dotarły na gdańskie plaże, do Brzeźna, Jelitkowa i na Stogi. Kolejne lata to jest regularne zwiększanie parku taborowego, coraz więcej wagonów, zarówno silnikowych, jak i doczepnych, ze względu na rosnące potrzeby międzydzielnicowych połączeń miasta.
2: Jeszcze dopytałbym o te tramwaje konne, bo to coś, co jest dosyć dzisiaj nie do spotkania chyba nigdzie. Ile osób mogło wziąć do tego wagonu, czy może ile koni go ciągnęło?
3: Standardowe wagony tramwaju konnego były ciągnięte przez dwa konie. Jednak trzeba pamiętać, że Gdańsk jest miastem o bardzo specyficznej budowie terenu i na przykład we Wrzeszczu Górnym, w ciągu Alei Grunwaldzkiej od ulicy Miszewskiego do góry, występuje bardzo stromy podjazd i tam dosprzęgano trzeciego konia, który pomagał ciągnąć wóz. Warto tutaj jako ciekawostkę zaznaczyć, że mieliśmy dwa podstawowe rodzaje wagonów konnych: wagony jednopokładowe oraz wagony piętrowe. Główne ciągi były obsługiwane wagonami piętrowymi, które mogły pomieścić więcej pasażerów. Górny pokład był przeznaczony wyłącznie dla miejsc siedzących.
2: I ile pasażerów taki jeden skład, powiedzmy, z dwoma końmi czy trzema końmi mógł uciągnąć?
3: No w porównaniu do dzisiejszych czasów to jest bardzo niewiele, bo około 30-40 osób max, ze względu na ograniczenia związane właśnie z tym, że był to jednak wóz ciągnięty przez konie. I trzeba pamiętać, że tu rozwijano też przez to małe prędkości, tak? Typowy chód konia to jest do 20 km na godzinę max, także spokojnym tempem można było podróżować. Później, gdy weszły tramwaje elektryczne, no to już zdecydowanie przyspieszyły te podróże, bo pierwsze tramwaje elektryczne były średnio dwa razy szybsze niż tramwaje konne.
2: To jeszcze kończąc temat tramwajów konnych, chciałem dopytać, jak dużo ich było w Gdańsku? Przykładowo na tej pierwszej, myślę też podstawowej linii ze Śródmieścia do Oliwy, te konie jeździły, nie wiem, raz na dwie godziny na przykład, czy mimo wszystko ta częstotliwość była dosyć wysoka?
3: Częstotliwości początkowo były całkiem znośne, nawet biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, ponieważ podstawą taktu był takt co 20 minut, czasami dogęszczano nawet do części odbywających się kursów. W godzinach pozaszczytowych, wieczornych, częstotliwość spadała do 130-140 minut, czyli w sumie podobnie jak w standardach czasów dzisiejszych.
2: Później pojawiły się te tramwaje elektryczne. Która linia jako pierwsza została wybrana jako ta, którą należy zelektryfikować?
3: Pierwsze zelektryfikowane trasy w Gdańsku, równolegle w jednym dniu otwarto dwie, ze Śródmieścia na Orunię oraz ze Śródmieścia do Siedlec. Były to linie, które były niezależne względem reszty sieci, pod tym kątem, że nie przecinały po drodze żadnej innej trasy, więc swobodnie wybiegały od Śródmieścia w krańcowe wówczas dzielnice miasta.
2: I te tramwaje były jako pierwsze, pewnie też te dosyć małe, tak? No bo zakładam, że te pierwsze pojazdy, które przyjechały do Gdańska, były niewiele większe od tych wagonów ciągniętych przez konie.
3: Zgadza się. Pierwsze tramwaje elektryczne również mieściły podobną liczbę pasażerów. Później w miarę rozrostu sieci kupowano coraz to większe wagony. Już na początku XX wieku pierwsze wówczas wielkopojemne wagony typu Maximum oraz szereg wagonów doczepnych również zakupowano. A po elektryfikacji całej sieci wagony tramwaju konnego posłużyły także jako doczepy, więc można było spotkać składy dwu- i trzywagonowe.
2: Czyli one miały ten sam rozstaw torów? To jest taki sam rozstaw, jaki dzisiaj mamy w Gdańsku?
3: Tak, od początku mamy dokładnie taki sam rozstaw. Rozstaw tak zwany normalny, stosowany w większości krajów Europy. Dokładnie 1435 mm.
2: Do jakiego roku można powiedzieć, że te linie tramwajowe się cały czas rozwijały? No bo na pewno, nie wiem, chociażby czasy wojny coś musiało przystopować w pewnym momencie.
3: Rozwój tramwajów gdańskich praktycznie trwa do dzisiaj, ponieważ regularnie, co kilka lat mamy do czynienia z oddawaniem kolejnych odcinków tras. Jeśli chodzi o pierwsze lata tramwaju zelektryfikowanego, czyli początek XX wieku, 1908 rok tramwaj pojechał do Jelitkowa po raz pierwszy. Kolejną bardzo wielką i hucznie otwieraną inwestycją to był rok 1927, początek linii tramwajowej na Stogi Plaże. Bardzo wówczas przedsiębiorstwu gdańskich tramwajów zależało właśnie na tej trasie. Zakupiono kilkadziesiąt nowych całkowicie tramwajów, które kursowały ze Śródmieścia, spod dworca głównego właśnie na Stogi. Planowano również szereg kolejnych linii, między innymi trasę na Suchanino, ale niestety te plany właśnie przerwała II wojna światowa. Z kolei po II wojnie, już po odzyskaniu Gdańska przez Wojska Polskie, pierwszą trasą nową, zbudowaną zupełnie tramwajową, już rok po wojnie, w 1946 roku, była linia do Sopotu, która funkcjonowała do 60 roku i została zlikwidowana ze względu na silną konkurencję ze strony świeżo powstałej wówczas kolei SKM. Czasy PRL-u to już są inwestycje związane z nowymi osiedlami na Przymorzu oraz Zaspie, słynne komunistyczne blokowiska, które również były skomunikowane linią tramwajową, obecnie przebiegającą wzdłuż ulicy Chłopskiej oraz Alei Rzeczypospolitej Legionów. Kolejnym przełomem w rozwoju gdańskich tramwajów było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, dzięki czemu pojawiły się możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację kolejnych tras. Pierwszą, największą inwestycją od lat to był tramwaj na Chełm i kolejno przed Euro 2012 trasa na Ostowicę Świętokrzyską, później na Piecki Migowo, wzdłuż Alei Adamowicza do Ujeściska oraz w tym roku otwarta niedawno trasa Nowa Warszawska.
2: Cały czas mówimy głównie o tramwajach i nie da się ukryć, że dawno temu, kiedy te tramwaje się dopiero co pojawiły, no one stanowiły trzon komunikacji miejskiej, ale mimo wszystko dzisiaj ciężko byłoby sobie wyobrazić schemat gdańskiej komunikacji miejskiej bez autobusów. Kiedy zdecydowano, że tramwaj to za mało, albo dlaczego w ogóle zdecydowano, że na początek tylko tramwaj będzie tutaj stanowił właśnie trzon tej komunikacji miejskiej, a nie autobusy, no wiadomo, wtedy jeszcze autobusów nie było, ale chociażby zwykłe zaprzęgi konne.
3: Tramwaj od początku był uważany jako optymalny środek transportu większej liczby osób, ze względu na to, że możliwości uciągowe i transportowe zaprzęgów konnych, a także pierwszych samochodów czy pierwszych minibusów były bardzo ograniczone. W momencie, kiedy dopiero pojawiały się pierwsze większe autobusy, zdecydowano się na uruchomienie pierwszych tras autobusowych. To jest początek okresu międzywojennego. Zanim otwarto tramwaj na Stogi, to właśnie tam skierowano autobusy, ale także autobusami połączono Gdańsk z Sopotem, bo wówczas jeszcze o kolei SKM nie było mowy, więc mimo wszystko autobusy grały rolę bardziej połączeń uzupełniających, a także regionalnych. Można było autobusami dojechać z Gdańska do pobliskich miejscowości, a także do oddalonych, nieco bardziej większych ośrodków miejskich. Rozrost komunikacji autobusowej to jest zdecydowanie czas PRL-u, ze względu na silną rozbudowę nowych osiedli, między innymi właśnie Przymorza, Zaspy czy też Chełmu, a także dowozu do zakładów przemysłowych, na przykład rafinerii, czy nowego wówczas lotniska na, w Rębiechowie.
2: Chciałem zapytać też o plany, które na przestrzeni lat pojawiały się w Zarządzie Transportu Miejskiego. Wcześniej jeszcze oczywiście spółka nazywała się inaczej, ale poza planami tramwaju na Suchanino, które ostatecznie odłożono na później, czy poza tramwajem, który jeździł do Sopotu, ale go zlikwidowano, czy istnieją w Gdańsku jeszcze, czy w ogóle w Trójmieście linie tramwajowe, albo może ewentualnie linie autobusowe, które istniały przez pewien okres, ale je zlikwidowano? Bądź na przykład były plany wybudowania, powstania takiej linii, ale nigdy nie doszły one do skutku?
3: Warto tutaj wspomnieć o istniejącej przez wiele, wiele lat od początku istnienia tramwaju konnych jeszcze trasy tramwajowej na Orunie, która została ostatecznie zlikwidowana na początku lat 70. Aczkolwiek częściowym może nawiązaniem do chęci lepszego połączenia tej dzielnicy, przede wszystkim ze Śródmieściem, ale także z innymi dzielnicami południowymi, może być planowana trasa SKM Południe, która ma być właśnie kontynuacją trasy SKM ze Śródmieścia właśnie przez Sorunię, przecinać tak Świętego Wojciecha, w sąsiedztwie pętli Łostowice-Świętokrzyska, nowych osiedli południowych do planowanego węzła Kowale. Czyli można tutaj powiedzieć, że trochę inspirujemy się historią, ale jednak zdecydowanie patrzymy na bieżący rozwój urbanistyczny miasta.
2: I innych linii tak naprawdę już planowanych czy polikwidowanych, innych niż ta, co wspomnieliśmy, niż ta, co do Sopotu czy na Orunie, to już nie było.
3: Planów przez wszystkie lata przewijało się bardzo dużo, aczkolwiek ciężko stwierdzić, które z nich jednoznacznie byłyby warte, żeby ponownie je procedować. Obecnie skupiamy się na koncepcjach rozwoju sieci tramwajowej w znaczeniu ogólnym urbanistyki miasta i nowych trendów, które obserwujemy w podróżach mieszkańców po mieście. W obrębie górnego tarasu jest to właśnie trasa tramwajowa z Lawendowego Wzgórza, czyli niedawno wybudowanego krańca w kierunku południowym do węzła planowanego Kowale z koleją SKM Południe, a także dopełnienie i dogęszczenie sieci tramwajowej w obrębie Dolnego Tarasu, między innymi wzdłuż ulic Obrońców Wybrzeża Czarnego Dworu, a także kompleksowego połączenia Górnego i Dolnego Tarasu, czyli priorytetowego obecnie dla nas połączenia Gdańsk Południe-Brzeszcz, które jest przewidziane właśnie do realizacji w pierwszej kolejności ze względu na konieczność połączenia dzielnic południowych w szybki sposób tramwajem omijającym korki w centrum Dolnego Tarasu, gdzie rozgrywa się większość życia pracowniczego i biznesowego Gdańszczan.
2: To na zakończenie jeszcze zapytam, jak wyglądały na przestrzeni lat opłaty za tą komunikację miejską. Dzisiaj wiadomo, że mamy bilety wirtualne. Kiedyś, jak już się domyślam z podobnych rozmów chociażby w Gdyni, że nie było w ogóle bilecików papierowych, a bardziej w każdym pojeździe osobno płaciło się, że tak powiem, za przejazd.
3: Jak najbardziej obowiązywały opłaty za przejazd w pojazdach, aczkolwiek zatrudnieni wówczas konduktorzy przebywający w pojazdach prowadzili kasę za pomocą monet i banknotów, a także i wydawali papierowe bilety. Miały one na przestrzeni lat różne kształty i różne wzory. Pierwsze bilety to były bilety z wybijanymi właśnie nominałami, a także trasą przejazdu, co było ciekawe na przykład w przypadku biletów okresowych. Funkcjonowały już wtedy bilety takie jak na przykład miesięczne czy semestralne, gdzie kupowało się bilet na dany odcinek sieci. Na liczbę przystanków, liczbę stref miało się bilet właśnie z zaznaczonym konkretnym przebiegiem i tylko w jego obrębie można było korzystać na podstawie tego biletu. Czasem coraz popularniejsze stały się bilety jednorazowe. W końcu też weszły pierwsze półautomaty na bilety już w okresie PRL-u, gdzie przy wrzucaniu monety można było sobie z takiego półautomatu wykręcić bilet i go skasować. Pewnie starsza część mieszkańców Gdańska pamięta jeszcze bilety dziurkowane, gdzie w każdym pojeździe funkcję kasownika pełnił dziurkarz wybijający odpowiedni wzór. Jeśli chodzi o wzory biletów i jakby ich użyteczność też przy kontroli, to są lata 90. 2000, przełom, kiedy weszły już kasowniki elektroniczne z wybijaną datą, godziną, a także dzisiejsze czasy, czyli już bilety elektroniczne zapisane na kartach. niezależnie od tego, jak podróżowali mieszkańcy, dokąd. Bilety jak najbardziej funkcjonowały, miały różne formy i uważamy, że jak najbardziej warto pamiętać o tej historii, bo przez te 150 lat, od kiedy pierwszy tramwaj pojechał po ulicach Gdańska, faktycznie bardzo wiele się zmieniło i jest to z pewnością fascynująca historia.
0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Paweł Lemke, zapraszam na magazyn lokalny. Kiedyś istniała tu tylko dzisiejsza ulica Starowiejska, a cała tutejsza wioska była mniejsza od pobliskiej Chyloni czy Oksywia. Mowa o dzisiejszym Śródmieściu Gdyni, którego historię w rozmowie przedstawił mi Dariusz Małszycki, kierownik działu historycznego w Muzeum Miasta Gdyni. Dzisiaj porozmawiamy sobie z kolei o Śródmieściu Gdyni, czyli najstarszej części, jeżeli chodzi o Gdynię jako osadę, która istniała jeszcze zanim tak naprawdę pojawiła się decyzja o budowie portu, chociaż wtedy wyglądało to zupełnie, zupełnie inaczej.
4: Gdynia, Śródmieście powstało na gruntach dawnej wioski Gdynia, o której pierwsza wzmianka pisana pochodzi z roku 1253. No ale Gdynia została wspomniana tylko dlatego, że była jedną z wiosek należących do parafii w Oksywiu. Także Oksywie to tutaj może dzierżyć miano najstarszego miejsca Gdyni, do Oksywiu jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej pisano, jako że tam wybudowano jeden tutaj z pierwszych kościołów na Pomorzu Północnym. Jeśli chodzi o samą Gdynię, to od wieków ona skupiała się wzdłuż obecnej ulicy Starowiejskiej. No, sama nazwa wskazuje o tym, że jest to ulica Starowiejska, że to była po prostu ulica, wzdłuż której były rozrzucone budynki mieszkalne i gospodarstwa gdynian. Z tym, że ta dawna droga wiejska, bo ona jeszcze się wtedy nie nazywała Starowiejską, nie miała takiego przebiegu jak obecna ulica. Obecna ulica dostała, nabrała taki kształt idący prosto, tak lekko pod skotem w stronę morza w roku 1928, a więc kiedy już budowano port, dwa lata po nadaniu praw miejskich. Przedtem ona wiła się tak w sposób kręty, tak nieregularny i to widać, jak przejdziemy się ulicą Starowiejską, po lewej stronie pod numerem 30 jest domek, tak zwany domek Abrahama, to ze względu na to, że w tym domku ostatnie 3 lata spędził zdany działacz kaszubski, patriota Antoni Abraham, dlatego nazywamy go domkiem Abrahama. W rzeczywistości należał i należy do rodziny Skwierczów, też jednej z najstarszych rodzin kaszubskich gdyńskich. I ten dom jest troszkę odsunięty od obecnego przebiegu ulicy Starowiejskiej i stoi pod skosem, bo w tamtym czasie, w tym miejscu dawna ulica Starowiejska przebiegała bliżej tamtego domu. I na przykład ta kamienica sąsiednia pod numerem 28 została wybudowana niejako ta droga biegła za tą kamienicą, tylko że jak ją wyprostowano, to ona nabrała obecnego kształtu. No i wzdłuż ulicy Starowiejskiej, jak już wspomniałem, były rozmieszczone gospodarstwa górskie, rolnicze, bo wioska Gdynia była, nie była małą wioską rybacką, ale była średnią wioską, ale wioską rolniczo-rybacką, i w której jednak większość mieszkańców stanowili rolnicy, a rybacy stanowili około 10% mieszkańców i mieli swoje osady skupione bliżej oczywiście plaży, gdzie przystań rybacka gdyńska znajdowała się mniej więcej na wysokości obecnej ulicy Żeromskiego Waszyngtona, bo ulica Waszyngtona nazywała się do 1933 roku ulicą Nadbrzeżną, ponieważ była przy samej plaży. Część terenu w momencie budowania portu trochę lądu zyskaliśmy przez to, że został on usypany i teraz dzisiejsze wieżowce Sea Towers na przykład jest wybudowane na terenie albo dawnego morza, albo częściowo dawnej plaży. Ale cofając się nieco w stronę lądu i mówiąc o ulicy Starowiejskiej, to też warto wspomnieć, że przy tej ulicy umieszczono przystanek kolejowy, bo Gdynia uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem i później ze Szczecinem w 1870 roku. W 1895 roku w Gdyni umiejscowiono, można powiedzieć, przystanek, bo jeszcze nie dworzec, sam budynek, pierwszy budynek dworca wybudowano na początku XX wieku, był to budynek z cegły. No i ta ulica Starowiejska była niedaleko tego dworca i właśnie z dworca prowadziła dawną drogą wiejską droga w stronę plaży. i ta droga wiejska kończyła się takim placem, który w latach 20. nosił miano Rynku Kaszubskiego. No to ze względu na to, że w tym miejscu skupiały się też takie czasami kramy, odbywały się targi. Rynek Kaszubski, czyli obecny Plac Kaszubski, było to miejsce spotkań rolników i rybaków. I każdy tutaj sprzedawał swoje towary. Teraz na Placu Kaszubskim stoi, to ciekawe, pomnik Antoniego Abrahama, który mieszkał ostatnie 3 lata swojego życia kilkaset metrów dalej w stronę dworca. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, osiedliły się siostry Wincentynki, świętego Wincentego Paulo z Chełmna, które dostały dom od Elżbiety Skwiercz, właśnie przedstawicielki tej rodziny kaszubskiej, gdyńskiej. I one tutaj w latach 20. wybudowały kaplicę, a przy kaplicy w 1928 roku wybudowały szpital. Czyli ten stary budynek sióstr świętego Wincentego Paulo to wybudowały one. I do momentu wybuchu II wojny światowej był to szpital świętego Wincentego Paulo, który należał do sióstr Wincentynek. Dopiero Niemcy w 1939 roku wygonili siostry i zrobili ze szpitala taką jednostkę miejską, bo to stał się szpitalem miejskim. Od tego czasu jest szpitalem miejskim, chociaż siostry po wojnie powróciły na parę lat jako pielęgniarki. Później za czasów komunistycznych, stalinizmu, znowu odebrano im tę możliwość, aczkolwiek nie odebrano im kaplicy i domu zakonnego, który wybudowały w latach 20. Dopiero w późniejszych latach, chyba w latach 80. mogły wrócić jako pielęgniarki i pracować w szpitalu miejskim. Ale też przy ulicy Starowiejskiej, naprzeciwko obecnej kaplicy sióstr świętego Wincentego a Paulo, stała karczma Skwierczów. To było najstarsze miejsce, taka karczma, która też od wieków tutaj się znajdowała i w 1928 roku budowano obecną kamienicę Skwierczów pod numerem 1. No ale w 1904 roku gdynianie powołali do życia Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które miało za zadanie wykorzystać walory letniskowe. No zapatrzono się w ten sąsiedni Sopot i chciano również jakoś przyciągnąć turystów. Powstało Towarzystwo Kąpieli Bałtyckich, które wykupiło ziemię, która była na terenie obecnego skweru Kościuszki. Tam zbudowano dom kuracyjny, kurhaus, przy nim krótkie drewniane molo. Nie to molo, które później rozebrano w 1934 roku, bo do tego czasu to molo kilkakrotnie przebudowywano. A obok tego pomostu wybudowano łazienki kąpielowe. Początkowo były to 2 budynki drewniane po północnej stronie dla mężczyzn, po południowej stronie pomostu dla kobiet. Te łazienki już w czasach Polski w 1925 roku zlikwidowano, ale wybudowano nowe łazienki, takie, które stały na wysokości obecnej alei, która prowadzi od skweru Kościoła Ciuszki w stronę plaży i bulwaru. Te drugie łazienki zostały zdemontowane w 1934 roku, kiedy to rozpoczęto budowę mola południowego, które już wiadomo istnieje do chwili obecnej. No i aby doprowadzić bezpośrednią drogę z dworca na plażę i do domu kuracyjnego, to w 1904 roku wytyczono aleję kuracyjną. Kurhausstrasse z niemiecka zwaną, albo Kurhausallee. I ta aleja kuracyjna to jest właśnie obecna ulica 10 lutego. Czyli taka jest geneza tejże ulicy 10 lutego, która prowadziła bezpośrednio prosto z dworca w stronę plaży. Bo chodziło o to, żeby letnicy nieśli krętą wówczas drogą starowiejską i trochę w bok od plaży, dlatego chciano, żeby oni prosto szli do kurhausu i do pomostu, dlatego wytyczono tą aleję kuracyjną. Ona się powoli rozwijała, zasadzono drzewka, zaczęto budować różnego rodzaju wille, pensjonaty. Jeden z takich pensjonatów istnieje do dzisiaj, to jest dom wójta Radkiego, pierwszego polskiego sołtysa Gdyni, wójta Chyloni, który w 1911 roku wybudował obecny dom, który znajduje się przy ulicy 10 lutego 2, jako dom mieszkalny i dom letni. To jest to jeden ze starszych budynków w Gdyni, no ale też wybudowano willę, która znajduje się przy przez skrzyżowanie ulicy 10 Lutego z ulicą Pściwoja. Tam przez wiele dziesiątków lat było PZU. Sąsiaduje z nowo wybudowanym takim biurowcem czy hotelowcem, który został wybudowany obok Banku Polskiego, bo Bank Polski, który stoi przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja, został zbudowany w 1928 roku, no i stanowi taki wczesny przykład częściowo, jeśli chodzi o budownictwo w stylu modernistycznym, ale trochę zmieszanym z stylem historyzującym, szczególnie bogate wyposażenie artdekowskie wnętrz. No ale też wzdłuż ulicy 10 Lutego, która już w okresie międzywojennym stała się tą główną osią miasta, zaczęto budować nowoczesne budynki modernistyczne, wśród nich budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli obecny budynek Urzędu Miasta przy ulicy 10 Lutego 24, w którym przez wiele dziesiątków lat w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, ale także w czasach III Rzeczpospolitej swoją siedzibę miały Polskie Linie Oceaniczne. Czy też po drugiej stronie ulicy 10 Lutego przy skrzyżowaniu z 3 Maja powstał budynek Funduszu Emerytalnego Banku Gospodarstwa Krajowego, tak zwany bankowiec, nowocześnie wyposażony z windami, z garażami podziemnymi. Nie mówiąc już o innych takich nowoczesnych, ale trochę może mniej ekstrawaganckich kamienicach budowanych w stylu modernistycznym. Aczkolwiek takie budynki w stylu historyzującym, na pierwszy rzut oka wyróżniający się od budynku w stylu modernistycznym, który to budynki modernistyczne były budowane no, w stylu takim kubicznym, czyli one musiały mieć geometryczny kształt, mówię się o budynku, miały być funkcjonalne, ale nie musiały być piękne, aczkolwiek te budynki, szczególnie te budynki narożne, były bardzo piękne, bo no, budowano je też na wzór urządzeń takich technicznych, mechanicznych, wytwarzanych przez ludzi, na przykład ze samochodów, samolotów. No a tutaj w Gdyni te domy narożne, modernistyczne wyglądają jak statki, nadbudówki statku. Jak sobie tak spojrzymy, szczególnie na ten budynek Banku Gospodarstwa Krajowego, to wygląda on, ten wyższy, najwyższy narożnik siedmiopiętrowy, jako taka nadbudówka. Wiele takich budynków narożnych mamy. Aczkolwiek większość budynków modernistycznych, jak stoi w pierzei kamienic, to ona po prostu jest płaska, bo odpowiednio rozmieszczone otwory okienne. Czasami nadawano wyglądu bardziej atrakcyjnego poprzez na przykład cofnięte najwyższe piętro, gdzie były takie tarasy widokowe, na których można było obserwować to, co można było zauważyć z tego dachu. Ale są też obok tych pensjonatów, takich starszych budynków, o których wspomniałem, które się zachowały do chwili obecnej, są też budynki z czasów, kiedy budowano miasto i na przykład budynek dawnej szkoły podstawowej numer 1 przy ulicy 10 Lutego 28, zbudowano w 1928 roku, to widać, że to budynek w stylu takim historyzującym, wiele, co można zauważyć obserwując dach. Nie? No, dach jest z wieloma na przykład takimi naczółkami, nadbudówkami, jest wielospadowy dach, kryty dachówką, czy też naprzeciwko budynek Pręczkowskiego, to jest, była kiedyś poliklinika dziecięca, a wybudowano go jako hotel Comfort, też był wybudowany takim w stylu historyzującym. Ulica 10 Lutego ciągnie się na przestrzeni kilkuset metrów do skrzyżowania z ulicą Świętojańską, no i dalej promenada, taki ciąg w stronę morza, ciągnie się przez skwer Kościuszki, no jak sama nazwa wskazuje, jest nazwany na cześć Tadeusza Kościuszki, został już zaplanowany pod koniec lat 20. przez jednego z architektów. Początkowo był to teren normalnie rolniczy, były pola, a później zaczęto budować trawniki, ścieżki. Co ciekawe, po południowej stronie skweru Kościuszki do końca okresu międzywojennego znajdowała się gospodarstwo Elżbiety Skwiercz. Na niektórych zdjęciach widać fragmenty tego budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych, ale za to po północnej stronie skweru Kościuszki wybudowano szereg kamienic modernistycznych, no i skwer Kościuszki, na którym w późniejszym czasie, w 1953 roku, postawiono pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, który został zdemontowany w 1990 roku, jako takie symboliczne zakończenie okresu PRL-u, ale taką ciekawostkę, anegdotkę można powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali z głębi kraju, szli w stronę morza i na skwer Kościuszki, to jak zobaczyli od ulicy Świętojańskiej pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego, to myśleli, że to jest pomnik Tadeusza Kościuszki, bo ta figura tej żołnierki radzieckiej, głowa szczególnie jej, były bardzo podobne do Tadeusza Kościuszki, ale jak podchodzili do samego pomnika, to się trochę dziwili, że to jest pomnik Braterstwa Polsko-Radzieckiego. Kiedy ten pomnik rozebrano, to samą figurę postawiono na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Redłowie. No i też w chwili obecnej mamy fontannę, która została zbudowana w latach 70., ale przed wojną wybudowano też fontannę, która miała jeden taki gejzer wodny, która istniała do końca II wojny światowej. Samo molo, jak już wspomniałem, południowe wybudowano w latach 1934-1935 i to miało być takie wyrównanie strat miastu, które zadał port, bo port pierwotnie centrum miasta urbaniści planowali umiejscowić wzdłuż obecnej ulicy Wójta Radkiego czy Jana Skona, ale jak port się rozbudowywał w stronę południową, no to te centrum miasta przeniosło się bardziej na ulicę 10 lutego i aby zrekompensować straty miastu, wybudowano molo południowe, takie molo, które było ogólno dostępne dla wszystkich. No i tutaj zaczęto budować inne modernistyczne budynki, w których miało znaleźć miejsce Dom Żeglarza Polskiego, budynek Morskiego Instytutu Rybackiego, czy przystań pasażerską żeglugi przybrzeżnej. No i zakończono budowę tym basenem żeglarskim, który no, jest dalej na południe wysuniętą częścią portu gdyńskiego.
0: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Jak stworzyć sobie raj na ziemi i czy ten raj może być na Kaszubach? Jak najbardziej. Przekonała się o tym rodzina z Gdańska, która właśnie w Starych Czaplach stworzyła swoją stodołę naturalnie. Za co kochają Kaszuby, czy ta miłość trwa niezależnie od pory roku? O tym opowiedziała mi właścicielka obiektu Karolina Watus i jej dzieci Pola i Karol.
6: To jest trochę tak jak w filmie Nigdy w życiu, że stajecie jak ta Judyta, widzicie widok i jest miłość od pierwszego wejrzenia?
7: Tak. My w ogóle jeździliśmy, jeszcze zanim kupiliśmy sobie ziemię w Starych Czaplach, jeździliśmy często na Kaszuby, bo wolimy po jezierze kaszubskie niżeli morze, bo morze mamy w zasięgu ręki, a chcieliśmy mieć taką odskocznię od miejskiego zgiełku. I nawet jeszcze zanim w ogóle myśleliśmy o zakupie działki w tym miejscu, jeździliśmy sobie na pikniki i tak się zdarzyło, że nad tym jeziorem Kamionka właśnie piknikowaliśmy 7 lat temu jeszcze z małym synkiem. Potem wpadliśmy na pomysł, żeby kupić działkę na Kaszubach i tak się stało, że to właśnie w tych Starych Czaplach, właśnie w tym miejscu, gdzie wtedy kiedyś tam piknikowaliśmy. No moim zdaniem się nie da nie pokochać Kaszub. Kaszuby są bardzo urozmaicone, mają bardzo urozmaicony krajobraz, teren. My się śmiejemy, że to trochę jakby Bieszczady, tylko że jeszcze do tego mamy dodatkowo jeziora.
6: No właśnie, to jest miejsce, w którym mam wrażenie, że życie toczy się przez cały rok, bo i są atrakcje zimowe, i są atrakcje wiosenne, no i latem możemy się popluskać w jeziorze.
7: Tak, dokładnie. Zimą my jeździmy, ja mam rodzinę i dwójka małych dzieci, 7-10 lat, więc korzystamy ze śniegu zimą. Dużo tutaj jest górek, pagórków, z których można zjeżdżać, naprawdę są duże te górki, zjeżdżamy na sankach. Jak nie ma śniegu, to można korzystać z Koszalkowa, z wyciągu narciarskiego. Mamy kilka kilometrów dosłownie do tego wyciągu. Jak jest jezioro skute lodem, to sobie w zeszłym roku obeszliśmy całe jezioro dookoła, zwiedziliśmy sobie to jeziorko. Ono nie jest duże, ale bardzo urokliwe, więc naprawdę jest ciekawie. I ta przyroda dookoła nas, dookoła naszego domu jest tak ciekawa, że sobie pomimo, że znamy już te ścieżki, to często spacerujemy, bo idąc sobie dookoła jeziora mamy naprawdę fajny widok właśnie z góry na rozprzestrzenia się widok na okolice.
6: A wiosna to głównie spacery?
7: Tak, wiosna to głównie spacery. Ja od kiedy mamy ten dom, a mamy 2 lata niecałe, poznałam naprawdę dużo gatunków drzew, bo tam staram się praktykować uważność, staram się nie korzystać z telefonu. Chociaż na początku korzystałam z telefonu, żeby korzystać z aplikacji takiej, która identyfikuje rośliny, więc się zaciekawiłam w ogóle roślinami. Dzieci tak samo.
6: Taka lekcja przyrody.
7: Tak. No i teraz po korze i po liściach jestem w stanie rozpoznać gatunek drzewa. Tak samo jest z ptakami. Poznałam nowe gatunki ptaków, jak trznadle czy kościuszki. Kopciuszki, przepraszam. Tak, poznałam klangor żurawi, bo często rano, wiosną i latem przylatują żurawie, więc naprawdę jest ciekawie.
6: A latem rozumiem, że można wskoczyć do jeziora.
7: Tak, latem można wskoczyć do jeziora. Mamy w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, czyli tam 100 metrów tak naprawdę od jeziora, od domu mamy taką małą kameralną plażyczkę czystym właśnie jeziorem. Mamy też łódkę, z której możemy korzystać i nasi goście również. Po drugiej stronie jeziora są nenufary rosną, piękne, różowe.
6: Romantycznie.
7: Tak, ale one są pod ochroną, więc tak do końca ich tak nie, na profilu swoim, moim społecznościowym, tak do końca ich nie reklamuję, bo żeby jakby ustrzec, znaczy żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nikt nie zrywał, bo wiadomo, one są pod ochroną.
6: A jesień to czas na grzyby, też spacery?
7: Tak. I do tego jeszcze robienie szałasów. Ostatnio dzieci miały czas na tworzenie szałasów dla dzikich zwierząt. Chowały tam marchewki i inne warzywa, aby dokarmiać te zwierzęta. Więc nie wiemy, czy te zwierzęta korzystają z tych szałasów, ale mamy taką nadzieję.
6: To jest tak, że zazdrościcie swoim gościom, że wstają rano i widzą ten widok? Nie macie takiej nutki zazdrości w sobie? Kurczę, ja bym chciała tam być.
7: Tak, na początku mieliśmy większą tą zazdrość, bo wiadomo, jeszcze się nie nasyciliśmy tym miejscem. Teraz mieliśmy taki czas, że dużo z niego korzystaliśmy, bo jeszcze wykańczaliśmy dom w środku, bo cały czas coś tam się zmienia i będzie się cały czas jeszcze zmieniało, bo cały czas mam dużo pomysłów w głowie. Więc mieliśmy ostatnio prawie cały miesiąc spędziliśmy tam, ale teraz jeżeli faktycznie jest tak, że jak mamy na przykład dużo rezerwacji jedna po drugiej, to tak już zazdrościmy i sobie czasem blokujemy ten termin dla siebie. No i przede wszystkim mamy tą balię w tarasie, z której można korzystać cały rok. Zimą można tam korzystać w ramach jakby saunowania, że wchodzi się, robi się sesję 15-minutową w bali, potem można wyjść na zimno, zrobić sobie aniołki na śniegu.

0: architekturą duńską, skandynawską. Jest też taki portal, który bardzo propaguje tą bryłę domu. Ale nie nazywamy tego nowoczesną stodołą, gdyż nie chciałam, żeby to było tak nowocześnie. Chciałam, żeby to było sielsko, przytulnie, taka odskocznia właśnie od miejskiego spędzania czasu. Ja jestem z zawodu projektantką wnętrz, więc dla mnie to wnętrze też musiało być nietypowe, ta bryła też musiała być nietypowa. Wykończyliśmy elewację taką surową deską, nieheblowaną, z modrzewia, tak żeby odróżniało się od innych budynków, bo lubię po prostu nietypowe wykończenia.
1: To był dla Ciebie taki plac zabaw trochę.
0: Tak, dokładnie, to dla mnie plac zabaw. Mogłabym się wyżyć. Miałam dużo mnóstwo pomysłów, a musiałam się skupić na jednym jakimś tam... Musiałam połączyć chociaż tam kilka tych stylów, które miałam w głowie, bo nie mogłam wszystkich swoich pomysłów tam zrealizować. Ale wiedziałam, że to muszą być jednak kolory naturalne, związane z kolorami ziemi. No ale nie byłabym sobą, gdybym mnie jednak nie dała tych jakichś elementów dekoracyjnych kolorowych, czy w stylu w kolorze na przykład indygo, moim ulubionym kolorem.
1: Chciałam ten obraz.
0: Dziękuję.
1: No właśnie, a pamiętasz ten dzień, kiedy stanęłaś, było już prawie wszystko gotowe i powiedziałaś sobie, wow, to jest moje?
0: Tak, to znaczy ten proces tworzenia był bardzo długi, bo wykańczaliśmy już sami, mój mąż głównie, plus mój ojciec i ja wykańczaliśmy, ja też szpachowałam ściany, więc ten proces naprawdę tak się wydłużał i tak już było to trochę męczące. Ale w końcu, jak już uzyskaliśmy ten efekt, to byłam naprawdę dumna z siebie i z męża, że uzyskaliśmy ten efekt, który chcieliśmy.
1: A kto najczęściej odwiedza Kaszuby? To są mieszkańcy Trójmiasta, którzy uciekają przed zgiełkiem tutaj metropolii, czy na przykład, nie wiem, mieszkańcy Warszawy, Krakowa?
0: Tak, w większości są to mieszkańcy Trójmiasta, ale też bywali u nas mieszkańcy Łodzi, właśnie nietypowo. Z Warszawy i Krakowa nie wiem, czy byli goście, ale właśnie z okolic Łodzi, ale także Chojnic. Także tak zauważyłam, że to są właśnie te rejony. No właśnie ostatnio nam weszła rezerwacja od gości z Holandii. Byli zafascynowani naszym domem. Komunikowali się po angielsku, więc myślę, że to nie jest rodzina mieszana, tylko po prostu holenderska. Bardzo się reklamowali, swoją osobę reklamowali, więc naprawdę no jestem w sumie dumna i szczęśliwa, że też doceniają to goście zagraniczni, gdzie mi się wydaje, że ta architektura holenderska też jest ciekawa i też mają swoje piękne domy i budynki, więc tym bardziej jestem zadowolona z tego efektu.
1: A to nie jest tak, że Kaszuby trochę stały się modne w ostatnim czasie?
0: Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy modne. No mam nadzieję, że są coraz bardziej popularne i że będą u nas gościć coraz więcej, że będzie gości coraz więcej. Tak jak ja mówiłam, że mnie bardziej ciągnie właśnie do tego Pojezierza Kaszubskiego, niżeli do tego nadmorskiego. Pewnie jest społeczność jest podzielona na te dwie frakcje. No fajne jest to uczucie, bo wiadomo, jesień jest u nas urozmaicona, czasami jest słonecznie, czasami ponuro, ale będąc w domu z rozpalonym kominkiem, z rozpaloną balią, to ta aura naprawdę się poprawia i nawet osobiście wolimy jeździć tam jesienią, aniżeli latem, bo pomimo, że nasz dom jest na skraju wsi i ta wieś jest, nie jest typowo turystyczna jak Ostrzyce, to tam się zdarzają się turyści, wiadomo, jest więcej też ruchu w tych okolicach, a jesienią już nie ma tych ludzi, którzy przyjeżdżają typowo wypocząć latem i

0: ta aura jest taka bardziej przyjazna, przyjazna dla takiej wcaleniu się z naturą.
1: A to nie jest tak, że Polacy trochę pokochali bycie w takich małych miejscach, że nie wybieramy już tych hoteli all inclusive, tylko właśnie wolimy gdzieś tam się zamknąć w stodole?
0: No tak, tak mi się wydaje, bo sami tak woleliśmy jeździć właśnie do takich miejsc, gdzie są to jednak niezależne miejsca, domy właśnie z dala od innych ludzi. Można odpocząć od tego zgiełku, więc wydaje mi się, że coraz więcej ludzi potrzebuje takiej odskoczni.
1: Są z nami twoje dzieci, czyli muszę zadać pytanie, czy Kaszuby to jest raj dla dzieci?
2: Ja lubię na działce. Mama nie lubi, jak się mówi raj działka, łapać owady, lubię je poznawać tam przyrodę. No i lubię się tam bawić. Może jeszcze siostra coś dopowie.
1: No właśnie, co siostra chciałaby dopowiedzieć? Czy kąpiele w jeziorze, budowanie szałasów? Co najbardziej lubisz?
3: Najbardziej lubię być w Bali. I mama mówi, żeby być bardzo szczepkami.
0: Tak, zimą ważne jest, żeby kąpać się z czapką. W czapce zimowej, żeby nie wychłodził się organizm.
1: A ty pamiętasz, jak rodzice tworzyli stodołę? Jak to wyglądał cały ten proces?
2: Tak, pamiętam, jak rodzice tworzyli stodołę. Nawet fajnie to wyglądało.
1: A teraz masz swoje ulubione miejsce w tym domu?
2: Tak, mój pokój na przykład.
1: Okej. I na miejscu są planszówki?
2: No.
1: Łóżko piętrowe, tak? Jak ono wygląda?
2: Na dole jest taka półka ukryta w ścianie jakby. Tam jest jeszcze taka fajna lampeczka. U góry taki pasek świecący. Można znaleźć łatwo przycisk do niej, bo przycisk się świeci, jak jest wyłączona.
1: W jakiej porze roku najbardziej lubicie odwiedzać stodołę?
2: Na przykład latem.
3: Ja najbardziej w zimę lubię. Można się bawić w śniegu, robić aniołki, zjeżdżać się ścieżkami i robić... wyrywać ludzi i lepić bałwany.
0: Tak, były i nawet były konkursy związane z budową najlepszego bałwana.
1: Czujesz, że na Kaszubach stworzyliście sobie swój raj na ziemi?
0: Tak, tak, czujemy, jesteśmy dumni z tego razem z mężem, że stworzyliśmy coś od podstaw, bo tak naprawdę projekt nie był gotowy, kupiony z katalogu, tylko projektowaliśmy pod nas, więc tak, jesteśmy z tego dumni i cieszymy się, że mamy tą stodołę właśnie w tym miejscu, a nie innym.
4: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów. Dominika Bakura. Wychowawca staje się drugim rodzicem, a młodzież musi nauczyć się obsługi pralki. Dziś porozmawiamy o gdańskiej bursie, która świętuje swoje 20-lecie i która przez ostatnie dwie dekady była domem dla tysięcy uczniów pragnących uczyć się w Grodzie Neptuna. Czy powstałe tutaj przyjaźnie są na całe życie i czy młodzież, która opuszcza rodzinny dom w wieku 14-15 lat, umie odnaleźć się w nowej bursowej rzeczywistości? O to zapytałam dyrektora tej placówki, Artura Mierzejewskiego.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Artur Mierzejewski, jestem dyrektorem Bursy Gdańskiej.
1: Może nie chcę zabrzmieć górnolotnie, ale czy bursa nie jest taką pewnego rodzaju przepustką do tego, żeby potem mieć większą karierę, żeby pójść do lepszej szkoły, żeby spełniać swoje sportowe marzenia?
5: No nie wiem, czy nazwałbym to przepustką, ale na pewno daje szansę młodzieży, która nie mieszka w Gdańsku, nie urodziła się w Gdańsku, natomiast mieszka w miastach i miasteczkach tych ościennych źródło Gdańska, chociaż nieraz i trochę dalej, ale no generalnie jest to młodzież spoza Gdańska, która zapragnęła uczyć się tutaj w tym mieście i faktycznie daje tą możliwość, żeby ta młodzież mogła tutaj spełniać swoje marzenia.
1: Czyli jest szansa pójść do tej szkoły, do której nie dojechałbym codziennie rano autobusem.
5: Otóż tak, właśnie o to chodzi, że ma marzenie, żeby pójść powiedzmy do szkoły morskiej czy do Konradinum, a wiadomo, że codzienne dojazdy no, po prostu stały się niemożliwe. W związku z tym Bursa Gdańska jest najlepszym miejscem, żeby się tutaj zatrzymać i żeby po prostu być w Gdańsku.
1: No właśnie, na początku może rozróżnijmy. Bursa to nie akademik. Tutaj są dużo młodsi uczniowie.
5: Ależ tak, oczywiście. Akademik będzie troszeczkę później. Jak zakończą edukację na poziomie liceum czy technikum, zapraszamy, jest jej akademik, tak? W Gdańsku. Natomiast my faktycznie mamy młodzież od pierwszej klasy liceum do ostatniej klasy. Zdarza się, że mamy też ostatnią klasę szkoły podstawowej. No, najczęściej w przypadku sportowców coś takiego może się wydarzyć.
1: No właśnie, to, że dzisiaj rozmawiamy o bursie, nie jest przypadkowe, ponieważ Gdańska Bursa świętuje 20 urodziny. Przez te dwie dekady obstawiam, że dużo się tutaj w tych murach wydarzyło.
5: Tak, no jesteśmy szczęśliwi, że nasza placówka ma już 20 lat. Możemy się też pochwalić tym, że mamy aż 4 lokalizacje, czyli ten dojazd do szkoły też będzie korzystniejszy, bo no, mamy tutaj na ulicy Pieramowicza, gdzie mamy jakby bazę, nasze centrum. Później mamy na ulicy Wyzwolenia kolejne, to są jakby nasze budynki. No i tutaj są jeszcze dwa budynki, które dzielimy ze schroniskiem młodzieżowym i jest to ulica Grunwaldzka i ulica Kartuska. No tak, czasy się zmieniają, potrzeby młodzieży również. W związku z tym kiedyś te pokoje były faktycznie wieloosobowe. No teraz staramy się zmniejszać ilość młodzieży w pokojach, żeby jak najbardziej było im wygodnie, komfortowo. Jedna z lokalizacji ma też łazienki w pokojach, to jest na ulicy Wyzwolenia. Generalnie no, staramy się, żeby co roku troszeczkę tego komfortu podnosić, oczywiście w miarę możliwości finansowych swoich, tak? Mhm.
1: Ale jak to jest stać się rodzicem dla takiego malucha? No bo jednak to są dzieci. To są osoby w wieku 14-15 lat, które były w domu, mama robiła pranie, mama gotowała, a teraz nagle no, zostają wysłani na głęboką wodę.
5: No, wychowawca tutaj przyjmuje faktycznie pełnię kontrolę rodzica, bo młodzież przebywa tutaj od poniedziałku do piątku, czasami nawet łącznie z weekendem, w związku z czym rzeczywiście musimy przejąć tą rolę rodzica. No, ale my jakby uczymy się tego, my po to robimy te studia, żeby w ten sposób pracować. To znaczy ja uważam, że to jest powołanie, tak? Że bycie wychowawcą, bycie nauczycielem to jest po prostu powołanie i trzeba to kochać, trzeba to czuć i wtedy nie jest to jakąś taką trudnością. Po prostu zajmujemy się tą młodzieżą, uczymy ich niektórych, tak? Uczymy jak włączyć pralkę, jak wyprasować, bo no, dzieci są z różnych domów, nie wszystkie przyjeżdżają już z takimi umiejętnościami, po prostu ich uczymy tego.
1: No właśnie, chciałam zapytać, jak często zdarzają się takie historie, że dzieci przyjeżdżają i nie mają tych podstawowych umiejętności.
5: Rzeczywiście częściej się zdarza, że chłopcy nie mają jeszcze tych umiejętności prasowania, czyli jak włączyć pralkę, ale spokojnie, to kilka lekcji i już też wiedzą. Tak, mamy wyżywienie, także całodniowe, śniadania, obiady i kolacje dzieci oczywiście dostają, natomiast jest też, w każdym z budynków jest też kuchnia stworzona dla wychowanków, tak żeby mogli sobie samodzielnie też przygotować między posiłkami też coś dla siebie, jeżeli mają na to ochotę, tudzież zostają na weekend, to też, żeby mieli tą możliwość wyżywienia się.
1: A jak wygląda kwestia wolnego czasu? Oni muszą się w jakiś sposób zameldować, że wychodzą?
5: No już naturalnie, to tak jak w domu. Wychodzi dziecko z domu, no to mówi, wychodzę tu i tu, zapisuje się, mówi, gdzie idzie i o której mniej więcej oczywiście wróci. My mamy też telefony do młodzieży, że gdyby się spóźnił, to tak jak rodzic dzwoni, pyta, gdzie jesteś, o której będziesz, tak? No bo jednak musimy mieć tą wiedzę. To chodzi o zachowanie po prostu bezpieczeństwa dzieci.
1: Mhm. A jak dużą rolę mimo wszystko odgrywają rodzice, których tu nie ma? No bo jednak ten stały kontakt musi być.
5: Tak, naturalnie. My mamy ścisłą współpracę z rodzicami i w przypadku, gdyby coś się stało dziecku, gdyby trzeba było jechać na pogotowie, jedzie wychowawca, natomiast oczywiście jest wzywany wtedy rodzic, tak? Bo my nie mamy uprawnień ku temu, żeby podpisać jakikolwiek dokument medyczny. Mhm. Czyli chyba, że jest zagrożenie życia, to szpital podejmuje taką decyzję. Natomiast w każdym innym przypadku musimy czekać na przyjazd rodzica. Więc ten kontakt musi być wychowawców i z rodzicami.
1: Zdrowiem najważniejsze, ale też nauka. Jak tutaj przypilnować, żeby taki Ancymon, który przyjechał teraz, jest trochę, no, bardziej wolny niż w domu, żeby on jednak przysiadł do tych książek.
5: To też są dyżury popołudniowe. Wychowawcy, każdy wychowawca ma swoją grupę wychowawczą. Chodzą, sprawdzają, dopytują. Też mamy kontakt ze szkołami, więc jeżeli jakiś problem się zadzieje i Ancymon nie dojdzie do szkoły, mimo że wyszedł z bursy, no to oczywiście wtedy mamy kontakt ze szkołą, szkoła nas informuje, no i wtedy wiemy, że musimy tutaj przypilnować bardziej. Mhm. Także tu akurat z tym nie ma problemu. Stały kontakt jest przez to też i z rodzicami, w związku z tym, jeżeli trzeba znowu dopilnować, żeby dziecko przesiadło do tego czy do tego przedmiotu, to oczywiście rodzice nam też o tym mówią. Jest też taka pomoc koleżeńska, czyli młodzież ucząca się lepiej z jakiegoś przedmiotu daje te przysłowiowe korki koledze, który ma trudności na przykład w danym przedmiocie.
1: No właśnie, chciałam też zapytać o te nawiązujące się tutaj przyjaźnie. Pamiętam, że kiedyś bursa była tylko dla chłopaków. Teraz są koedukacyjne.
5: Tak, oczywiście. Naturalnie pokoje już nie są koedukacyjne. Mamy wydzielone przestrzenie dla chłopców, dla dziewcząt, ale to się sprawdza, że oni teraz oczywiście też są i jakieś miłości też się zdarzają naturalnie. Natomiast te zawarte przyjaźnie trwają wiele lat, bo młodzież nas odwiedza, także nam też opowiadają o swoim życiu. Zdarzało się właśnie, że i małżeństwa są, także zdarzyło się, że na przykład wychowankiem i dziewczynka i chłopiec i tak, i są małżeństwa, także...
1: Bursa jest świadkiem.
5: No tak.
1: No właśnie, a jak często zdarza się, że to wy musicie być dobrym przyjacielem dla tego ucznia? No bo jednak trzeba mieć jakieś zaufanie. No często też podejrzewam, że ta młodzież dzieli się z wami jakimiś swoimi problemami, bolączkami.
5: Praca wychowawcy jest trudna w niektórych przypadkach, kiedy dzieje się źle młodzieży, bo mają, no, z różnymi problemami się borykają. Mamy też psychologów, którzy wspierają tutaj wychowawcę w pracy. Tak często młodzież przychodzi i opowiada o swoich problemach, no ale my jesteśmy też i po to, tak? Jesteśmy właśnie takimi rodzicami, a jednocześnie staramy się być tymi przyjaciółmi, tymi, żeby oni mieli do nas zaufanie, żeby im pomóc właśnie w tych wszystkich trudnościach, żeby im się żyło lepiej. No na tym nam naprawdę zależy. Cieszymy się, kiedy ta młodzież nasza jest radosna, szczęśliwa, kiedy uda nam się wspólnie coś wypracować, czy właśnie poradzić w jakiejś trudnej sytuacji.
1: A co w przypadku, gdy rozłąka jednak nie jest dobra dla dziecka? Przyjechało do bursy, próbowało, minęły 2-3 miesiące, on chce wracać do domu.
5: Zdarzają się takie sytuacje, nie są one częste, niemniej jednak mieliśmy parę razy taką sytuację, kiedy dziecko faktycznie płakało, nie radziło sobie przez to, nie chciało chodzić do szkoły, no nie chciało wrócić do bursy, jakoś nie potrafiło się tutaj odnaleźć. Ta więź emocjonalna z rodzicami była tak silna. No my też uważamy, że czasami tak bywa, że dziecko jest jeszcze emocjonalnie niedojrzałe do tego, żeby z tego gniazda rodzinnego pójść, więc no cóż, no wtedy jest rezygnacja ze szkoły i z bursy. Mhm. My przede wszystkim rozmawiamy na ten temat z rodzicami. Na ogół rodzice też to czują, że dziecko jest jeszcze niedojrzałe, że chyba tym rodzicom też jest ciężko po prostu, żeby się odłączyć od dziecka i najczęściej właśnie wtedy te dzieciaki wracają do domu.
1: A jak taki wychowawca musi być dobrym policjantem i jak bardzo musi być spostrzegawczy? No bo jednak to jest taki okres w życiu młodego człowieka, kiedy próbujemy wielu nowych rzeczy. I co wtedy?
5: Musi być też i policjantem, oczywiście. To chyba jest też wpisane jakby właśnie w zawód wychowawcy, że kiedy trzeba, to jest przyjacielem, kiedy trzeba, to jest tym policjantem. No, musi być czujny przede wszystkim, tak? Czyli podczas dyżurów, kiedy odwiedzamy pokoje, bo to też tak właśnie wygląda, że w czasie dyżuru chodzimy, zaglądamy do pokoi, rozmawiamy z tą młodzieżą, no nieraz coś tam się zauważy. No, zauważy się, no ale no cóż, no to też jest, to wszystko też zależy od tego, czy jeżeli dziecko, ja tak przepraszam, ja mówię dziecko, bo to są nasze dzieci, mimo że to już jest młodzież i może ktoś by się obruszył, że ja nie jestem już dzieckiem, ale dla nas to są dzieci, no, takie nasze przybrane dzieci. Więc jeżeli taki młody człowiek generalnie fajnie się tutaj zgrywa z bursą, nawet coś chce podziałać na rzecz bursy, bierze udział w różnych warsztatach i coś się zadzieje, że nie wiem, no po prostu chciał spróbować i coś wyczujemy, no to jest oczywiście rozmowa, to jest też rozmowa z rodzicami, jakaś delikatna kara, ale tak, żeby zrozumiał, że to nie tędy droga.
1: Życie w bursie to przede wszystkim życie w tej społeczności. Wy też organizujecie młodzieży wiele warsztatów, spotkań, są jakieś rozgrywki bilarda?
5: Tak, no chcemy im też urozmaicić troszeczkę czasu, żeby ten czas nie spędzali tylko przed komputerem i jakby też, żeby tą społeczność właśnie naszą bursową, czy powiększyć, czy też, żeby urozmaicić właśnie im ten wspólnie spędzony czas. W związku z tym robimy różnego rodzaju warsztaty. Zapraszamy, mamy też zaprzyjaźnione trochę osób z Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z tym też są różne prelekcje na przeróżne tematy. Warsztaty są od świątecznych po plastyczne, po fotograficzne, rozgrywki sportowe. Też uczestniczymy w różnych rozgrywkach między bursami, internatami, więc to też jest bardzo ciekawe. Także staramy się jakby z nimi razem tutaj podążać przez te 4 czy 5 lat, żeby też nas dobrze zapamiętali. I generalnie tak jest, że ta młodzież wraca do nas, opowiada nam o sobie, o swoim życiu, o tym, co się później zadziało u nich, więc to jest sama przyjemność.
1: A co się czuje, kiedy taki wychowanek pakuje swoje manatki, wyprowadza z bursy te kartony, które nazbierał przez 4 lata? Jest taka doza nostalgii?
5: Tak, za każdym razem. Tutaj razem z wicedyrektorami zawsze sobie tutaj już planujemy różne rzeczy, co będziemy robić w danym roku szkolnym. No i też zawsze przeliczamy, ile mamy wychowanków, którzy opuszczą w tym roku mury bursy. No i takie jest westchnienie właśnie. Ojej, to taki fajny rocznik. Każdy rocznik jest fajny. Z każdym rocznikiem coś miłego przeżyliśmy. Trochę trosk, trochę radości, ale przez te 4 czy 5 lat, jeżeli ta młodzież jest dzień w dzień z nami, no to nie sposób się nie przyzwyczaić do tych dzieci. W związku z tym naprawdę to jest taki moment bardzo wielu wzruszeń. No smutno nam jest, naprawdę. I ach, tą młodzież zawsze wyściskamy, jak wyjeżdżają i zawsze prosimy o to, żeby jednak o nas nie zapominali. I w większości tak jest, że nie zapominają, że wracają. No tak przez wiele, wiele lat tych wychowanków tutaj było dużo i tych wzruszeń.
1: A za kolejne 10 lat jaka powinna być gdańska bursa? Co można byłoby jeszcze ulepszyć?
5: Myślę, że oprócz tego, żeby faktycznie podnosić komfort życia i mieszkania, to przede wszystkim chciałbym, żeby utrzymana była ta wspólnota. Młodzież zawsze wiedziała, że oni są dla nas naprawdę ważni, że dla nich jesteśmy tutaj. Myślę, że też ta empatia, żeby były po prostu cały czas te najlepsze wzorce, którymi możemy ich obdarować i żeby oni szli dalej w życie i mogli przekazywać to też innym. Myślę, że to jest takie najważniejsze, żebyśmy po prostu kochali ludzi i mogli to dalej przekazywać.

0: stres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda w zegier wie, cicha woda wie. Zegier nie trzeba robić cash, płynie wzdłuż rzesz.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: dwa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.
1: A